0: Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

oczywiście nadzieję, że wszyscy czujemy się dobrze. 7:04, mamy już w końcu piątek, 2 października. Przy mikrofonie Jakub Gress. No i oficjalnie już zaczynamy, można powiedzieć, wprowadzenie do weekendu, czyli głowa do góry na 98.2 FM. Przymrozki nie tylko za naszymi oknami, ale i również w naszym radiu. Kawałek Cold od Dead Poets Society już teraz.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Czyta Lektor AI.

12 minut po 7. Nazareth z numerem Hair of the Dog na antenie akademickiego Radia Centrum. A jeżeli planujecie teraz spacer z psem, no to najlepiej ubierzcie się jak najlepiej, bo pogoda, jak wspominałem wcześniej, no przymrozki są i to takie naprawdę przez wielkie P. A dlaczego? Bo aktualnie za oknami mamy 5 stopni Celsjusza i taka chłodna pogoda utrzyma się właściwie przez praktycznie cały poranek, więc ubierzcie się dobrze, ale nie za dobrze, bo po południu natomiast temperatura w okolicach takich letnich, czyli 20 stopni Celsjusza. Już teraz, lewa strona literki M od zespołu Combine do zbierania kur po wioskach, a przy literce M jak jesteśmy, to w ogóle przypominam o tym, że dziś mamy dla Was przygotowane wejściówki na koncert zespołu Metro, ale więcej szczegółów zdradzę już później, dlatego zostańcie z nami.

Na zegarach mamy już równo 20 minut po siódmej. Zaczynamy prasówkę w Akademickim Radiu Centrum. Na sam początek strona Dziennika Wschodniego, gdzie czytamy: remonty dróg wojewódzkich w Lubelskim. Umowy już podpisane. Ponad prawie 6 milionów złotych kosztować będzie remont łącznie ponad 6 kilometrów dróg wojewódzkich w powiatach lubartowskim i tomaszowskim. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano umowy na modernizację odcinków dróg wojewódzkich numer 809, 850 i 852. Więcej informacji na stronie Dziennika Wschodniego, a Kurier Lubelski z informacją o falstarcie z przebudową Zamoja. Przetarg trzeba powtórzyć. Czytamy: docieplenie dachów, ścian, fundamentów, ale też wymiana okien i drzwi. Siedziba drugiego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Ogrodowej szykuje się do przebudowy. Na razie inwestycja zaliczyła falstart. Miasto nie może znaleźć biura architektonicznego, które przygotuje dokumentację projektową. Więcej informacji na stronie Kuriera, a ja się rozgadałem, bo już teraz Ozzy Osbourne na antenie Akademickiego Radio.

0: za praktycznie minutę będziemy mieli pół godziny do ósmej. Sprawdźmy sobie pierwszy przegląd informacji drogowych i wydawałoby się, że miasto dopiero się budzi. Nic bardziej mylnego, bo zaczynamy od informacji o wypadku. A konkretnie na rondzie Mochyły od strony ulicy Ruskiej w stronę Alei Tysiąclecia, więc robi się pomału młyn w tamtych okolicach. Oszukajcie oczywiście objazdu, jak zawsze o tym wspominam następnie. Generalnie Aleja Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Mamy już tam prawdziwy Armagedon, zaczyna się dopiero. Następnie Aleje Racławickie już są całkowicie zakorkowane, w szczególności w stronę ulicy Sowińskiego, jak i również w trochę mniejszym stopniu w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Nadbystrzycka w stronę Głębokiej oraz Narutowicza, tam możemy sobie teraz postać. No i na sam koniec naszego przeglądu mamy ulicę Diamentową, Krochmalną oraz Jana Pawła II. Miasto co prawda rzeczywiście dopiero się budzi, ale już powoli pojawiają się pierwsze problemy. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto do nas pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
6: Autopromocja.
7: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
8: To Arctic Monkeys.
7: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
8: Masz na myśli to?
7: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
8: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
9: Zapraszam, Radek Barszcz.
6: Autopromocja.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Bo jeszcze dwie minuty do godziny ósmej, a to był zespół Queen na antenie akademickiego Radia Centrum i numer Tie Your Mother Down. A wy, drodzy słuchacze, zapnijcie już swoje pasy, bo zaczynamy już wcześniej zapowiedziany konkurs. Konkurs na co? No powiem tak, mamy dla was przygotowaną podwójną wyjściówkę na koncert. No o tym przekonacie się już za chwilę, bo poza anteną dostaliśmy, można powiedzieć, zaproszenie na to wydarzenie, więc w tym momencie oddaję głos Olkowi.
1: Cześć, z tej strony Olek z Metro. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Akademickiego Radia Centrum na nasz koncert w Lublinie w sobotę 3 października w Fabryce Kultury Zgrzyt. Startujemy o 20. Nie może was tam zabraknąć naturalnie. See ya.
0: Dokładnie. Z okazji jutrzejszego koncertu zespołu Metro w Fabryce Kultury Zgrzyt 3 października mamy przygotowaną dla was podwójną wejściówkę na to wydarzenie. Wydarzenie, na które oczywiście musicie pojawić się, więc przygotowaliśmy dla was zabawę, wydaje mi się, dosyć ciekawą. Bierzcie już swoje telefony, wpisujcie numer 515-515-982 i na... Może powiem po prostu pytanie konkursowe. Masz 10 sekund, żeby przekonać znajomego, że warto iść na koncert zespołu Metro. Co mu powiesz? Wysyłajcie swoje odpowiedzi pod numer 515-515-982. Przypominam, do zgarnięcia podwójna wejściówka na koncert zespołu Metro. Zabiorę wam już taką jedną odpowiedź i powiem wprost, że najlepszym sposobem chyba na przekonanie znajomego to jest po prostu zagranie muzyki tego zespołu. Hej Aloszka, już teraz. A my w tym czasie czekamy na wasze odpowiedzi.

Kwadrans do godziny 8, a teraz było trochę dżemu. Pearl Jam, Once na 98.2 FM, a ja teraz sobie sprawdzę raz, albo może dwa razy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy 2 października, piątek. Swoje imieniny obchodzi Antoni i Teofil. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzymy, a oprócz tego Światowy Dzień Uśmiechu, więc wszyscy się uśmiechają, a teraz zespół, którego nazwa to jest doskonałe określenie na polski uśmiech, czyli Happy Sad, i za nim pójdę.

Roxanne od The Police na antenie Akademickiego Radia Centrum, a już dziś, 2 października, swoje trzecie ćwierćwiecze obchodzi nie The Police, ten zespół nie jest aż tak stary, tylko Sting oczywiście, czyli współzałożyciel, wokalista, basista, oczywiście tej zacnej formacji, no i też muzyk, który ma naprawdę kapitalną karierę solową. Już teraz Koma, tonacja, sygnał z piekła, a nasz sygnał jest taki, że już za chwilę wybije godzina 8 i sprawdzimy sobie wydarzenia.

0: było The Hives. Serwujemy dziś naprawdę świetną muzykę do kawy, a już za chwilę zaserwujemy Wam zastrzyk porannych informacji. Zaczynamy już wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Prezydent podpisał ustawę. Kiedy zmienią się ceny paliw? O tym za chwilę. Powiemy także o obławie na motocyklistę.
0: Wydarzenia przygotował Jakub Jarzyna.
1: Nastąpił przełom w sprawie cen paliw na stacjach. Prezydent RP zabrał głos. Wczoraj w godzinach wieczornych Karol Nawrocki wydał orędzie, w którym poinformował obywateli o podpisaniu rządowej ustawy. Chodzi o regulacje dotyczące nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które mają sfinansować obniżkę cen paliw. Oczekuję także od Sejmu rozpoczęcia prac nad moim projektem ustawy, który doprowadzi do rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów. Tak mówił Karol Nawrocki. Prezydencki projekt zakłada między innymi tymczasowe zwolnienia sprzedaży paliw od podatku od sprzedaży detalicznej, a także tymczasowe ograniczenia marż firm paliwowych. Ponadto minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował na platformie X, że pierwszych obniżek cen możemy spodziewać się już w ten weekend. Szacunkowo ceny mogą spaść o maksymalnie złotówkę i 30 groszy na litrze. Pościg za motocyklistą pod Lublinem. Służby szukają sprawcy. Wczoraj po południu kierowca jednośladu potrącił policjanta na służbie. Mundurowi, prowadząc kontrolę drogową, zauważyli pojazd o napędzie elektrycznym, który poruszał się bez tablic rejestracyjnych. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać motocyklistę, jednak ten nie przerwał jazdy, a po najechaniu na policjanta porzucił jednoślad i uciekł z miejsca zdarzenia. Stróż prawa trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby rozpoczęły obławę za sprawcą zdarzenia. A już teraz zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum, gdzie gościem Bartłomieja Płoszaja będzie rzecznik prasowy PGE MKS Elwold Lublin Bartosz Litwin. Oddaję głos do studia.
2: Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Razem ze mną głos lubelskiego sportu, a na pewno głos lubelskiego sportu w Akademickim Radiu Centrum, a więc mój prywatnie kolega, a formalnie były szef redakcji sportowej Bartosz Litwin. Witam cię bardzo serdecznie.
4: Witam cię serdecznie, Bartku, i witam serdecznie słuchaczy. Już na wstępie zaznaczam, że choć spędziłem w tym studiu wiele godzin i przeprowadziłem wiele rozmów, tak dzisiaj czuję się lekko stremowany, bo pierwszy raz występuję tutaj w roli gościa.
3: Po tej stronie jeszcze chyba nie siedziałeś, tylko zazwyczaj tutaj, gdzie ja jestem.
4: Zdecydowanie tak, chociaż mam wrażenie, że kiedyś, kiedy jeszcze wydawaliśmy z tego miejsca serwisy sportowe, to po lewej stronie był wydawca Info, a z prawej właśnie też ja wówczas wydawałem serwisy sportowe, ale to było dawno, dawno temu.
3: Do tego jeszcze się cofniemy. Bartku, co robiłeś, jak cię nie było? Wiadomo, ta przerwa wakacyjna u nas wygląda troszeczkę inaczej, jest dużo więcej wolnego czasu. Natomiast z tyłu głowy z pewnością miałeś takie odczucia, że jednak masz jedną rzecz mniej, o którą musisz się interesować.
4: No zdecydowanie. 10 lat w Akademickim Radiu Centrum to jest naprawdę kawał czasu. Przez dużą część tego czasu prowadziłem redakcję sportową Akademickiego Radia Centrum. Mam wrażenie, że z dużym powodzeniem, ale też wierzę w to, że oddaję je w dobre ręce, czyli właśnie w twoje, Bartku, więc sądzę, że ta redakcja nadal się będzie dobrze rozwijać. A co robiłem? No, wakacje, jak wiemy, jest to radio akademickie, więc w tym czasie wakacyjnym zawsze ta ramówka sportowa była nieco ograniczona, ale zajmowałem się tym, czym zajmuję się dotychczas, czyli sprawami związanymi przede wszystkim z klubem, w którym pracuję, czyli lubelskim MKS-ie.
3: Chociaż tak jak mi mówiłeś poza nagrywaniem, kiedy spojrzałeś 1 października na ten telefon, czyli formalnie, kiedy sezon się zaczyna, maili było trochę do sprawdzenia mniej, wiadomości tak samo.
4: No zdecydowanie. Teraz, kiedy rusza sezon, już we wrześniu zawsze było ogrom myśli, w jaki sposób będziemy to ogrywać w tym sezonie, jakie programy wprowadzimy na antenę, jakimi klubami będziemy się zajmować, kto będzie wchodził na antenę jako prowadzący, kto jako wydawca serwisów, jakich będziemy mieli reporterów, czy wystarczy nam ludzi, czy tych ludzi sprowadzić więcej, czy przeprowadzić nabór. Wszystkie te tematy mi z głowy odeszły i myślę, że z powodzeniem na pewno dla mojej głowy. Na pewno jest to zdrowsze. Być może za chwilę zacznie mi tego brakować, ale na razie cieszę się tym, że że mogę swoje myśli, swoje zaangażowanie skierować w nieco inną stronę.
3: A ta ulga pojawiła się już w momencie ostatniego serwisu, który zagrałeś, czy ostatniego programu, ostatniego momentu, w którym pojawiłeś się w tamtym sezonie w Akademickim Radiu Centrum?
4: Nie, ja to zauważam dopiero teraz. W momencie, kiedy zagrałem ostatni serwis, to nawet myślę, że duża doza wzruszenia i jakiegoś takiej pustki nawet, powiedziałbym, i czułem, że mogę za tym zatęsknić. Na razie jednak miałem wystarczająco dużo różnych innych zadań, żeby jeszcze ta tęsknota, powiedzmy, do radia się nie pojawiła, ale cieszę się, że dzisiaj tutaj jestem i znowu mogę na antenie Akademickiego Radia Centrum być.
3: Też, żeby Państwu przedstawić tak naprawdę, jaką osobistością był Bartek tutaj w naszym Akademickim Radiu Centrum. Podczas ostatniego serwisu zebrały się praktycznie tłumy w naszym głównym studiu nagraniowym, żeby zobaczyć ten ostatni moment, te ostatnie słowa oficjalnie Bartka w Akademickim Radiu Centrum. To też chyba jest miłe, że kiedy spoglądasz za szybę i widzisz te wszystkie twarze, które mijałeś tutaj na korytarzach, znasz je lepiej lub mniej troszeczkę, przychodzą, żeby doświadczyć tego momentu.
4: No tak, ale ja byłem wtedy do tego stopnia przejęty, że nie zdołałem się pożegnać ze słuchaczami, więc ten serwis de facto nie był ostatni, tylko tydzień później, a może nawet następnego dnia, czy dwa dni później, przyszedłem do studia już nieco bardziej pustego, nie tak wypełnionego, i udało mi się w końcu powiedzieć słuchaczom do usłyszenia i pożegnać się z anteną 98.2.
3: Też, żeby Państwa uspokoić, to nie jest definitywny koniec Bartka na antenie, chyba że on powie troszeczkę inaczej, ponieważ będziemy mieli chyba okazję usłyszeć Cię, czy to w programach, ale przede wszystkim jako gość, a nie już jako prowadzący.
4: Nie, no oczywiście, chłopaki, zawsze możecie na mnie liczyć, zawsze bardzo chętnie pojawię się tutaj na antenie, by porozmawiać o czym tylko zechcecie, a przede wszystkim najchętniej oczywiście o piłce ręcznej kobiet.
3: Pracujesz w PGE MKS Elwold Lubliny, też mi mówiłeś, że ta, no nie przerwa, ale koniec z radiem pozwolił Ci troszeczkę bardziej rozwinąć skrzydła, chociaż już wcześniej Wasze media społecznościowe były na bardzo wysokim poziomie i to doświadczenie radiowe też z pewnością, tak mi się wydaje, Ci pomagało, ogólnie dziennikarskie.
4: Z pewnością. Gdy zaczynałem pracę jako dziennikarz, czy w radiu, czy później też w Kurierze Lubelskim, koledzy z branży raczej mówili mi, żeby unikać pracy w klubach, że to nie jest najfajniejsza robota, a jedyny klub, w którym pracowałem, to jest właśnie lubelski MKS. No i muszę przyznać, że nie widzę tych obaw, nie widzę symptomów tych obaw, które do mnie wtedy docierały. Czuję się w tym klubie fantastycznie, bo jest to też klub na swój sposób wyjątkowy. Mówisz o sukcesie w social mediach. Tak, na pewno, ale nie tylko w social mediach, tylko w ogóle w mediach. Uważam, że jesteśmy bardzo widocznym klubem, co pokazują też badania rynku, badania Instytutu Monitorowania Mediów, do których mam nadzieję, że za chwilę też przejdziemy. A jest to na pewno duże wyzwanie, dlatego że jest ciężko się przebić jednak ze sportem, no dosyć niszowym, mówimy tutaj o piłce ręcznej kobiet, która w Lublinie jest owiana pewnego rodzaju kultem Monteksu. Kiedyś rzeczywiście te sukcesy Monteksu były właściwie jedynymi sukcesami na arenie krajowej, jakie mogliśmy w Lublinie oglądać. Motor w legendarnej grupie czwartej, trzeciej ligi. Wszystkie inne zespoły też gdzieś raczej, jeżeli nawet na poziomie centralnym, to raczej daleko od tych wielkich sukcesów. Teraz mamy tego ogrom, jak sami wiecie, bo prowadzicie programy dedykowane już chociażby siatkarzom. Kult żużla jest powszechnie znany w Lublinie. Mistrzynie Polski w koszykówce, wiele, wiele innych dyscyplin, chyba najwięcej w całej Polsce, nie wiem jak to wygląda teraz, dwa lata temu pamiętam, że Lublin był tym najbardziej sportowym miastem, teraz trzeba było policzyć, czy rzeczywiście nadal tak jest, na pewno jest to czołówka, więc przebicie się z piłką ręczną kobiet nie jest łatwe, aczkolwiek możliwe i właśnie dzięki temu, że w Lublinie, w lubelskim MKS-ie pracujemy w tak fantastycznej ekipie.
3: O tych statystykach, o których wspomniałeś, powiemy później, natomiast żeby zmieścić się w tym czasie antenowym i jeszcze zahaczyć temat radia. My często wspominamy przy naborach, czy generalnie podczas zachęcania nowych, może przyszłych adeptów Akademickiego Radia Centrum, że my płacimy doświadczeniem, że u nas naprawdę można się dużo nauczyć. I nawet teraz, spoglądając na osoby chociażby z redakcji sportowej, dużo już wypłynęło w ten regionalny świat, nazwijmy to, pracując chociażby w klubach, czy może starając się o angaże w nieco jeszcze wyżej postawionych mediach. Ty jakbyś miał tak podsumować promować, co się dostaje tutaj w radiu i zachęcić tak naprawdę słuchaczy, to co byś powiedział?
4: Powiedziałeś o regionalnym świecie mediów, a ja powiem ogólnie o świecie mediów także krajowych, bo koledzy, którzy przewinęli się przez tą redakcję przez te 10 lat, kiedy tutaj pracowałem, w tym momencie pracują właściwie wszędzie. Trudno mi sobie wyobrazić, wymyśleć w tym momencie jakąś redakcję znaną ogólnopolską, w której nie mamy jakiegoś znajomego z Akademickiego Radia Centrum. Jest to super, dlatego że te kontakty faktycznie dla mnie z perspektywy rzecznika prasowego drużyny są bezcenne, ale bezcenne jest też doświadczenie, które można zdobyć w Akademickim Radiu Centrum. Jest to jedyne, wydaje mi się, w takie miejsce w Polsce, gdzie można przyjść właściwie z ulicy z jakimś pomysłem i właściwie od razu go realizować. Tutaj dostajemy wszystkie potrzebne do tego narzędzia, know-how i nic, tylko po prostu robić, gadać do mikrofonu, rozmawiać z ludźmi, realizować się. Radio Centrum jest taką trampoliną, jest miejscem, z którego naprawdę można wypłynąć na szerokie medialne wody.
3: I w tym miejscu postawimy, może nie kropkę, ale średnik. Zatrzymamy się, ponieważ nasz czas antenowy się kończy, a więc ja dziękuję Państwu bardzo za tę poranną rozmowę Radia Centrum. Razem ze mną był oczywiście Bartosz Litwin.
4: Dziękuję Państwu serdecznie.
3: Natomiast odsyłamy Państwa na nasze portale streamingowe, chociażby na Spotify, gdzie będziecie mogli usłyszeć całą rozmowę. I oczywiście zapraszamy na niedzielny pojedynek szczypiornistek PGE MKS Elwult Lublin razem z Krasoń MKS Piotrkowią w ramach drugiej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europejskiej. EHF będzie się działo, a Was nie może na tym spotkaniu zabraknąć.
5: Reklama.
6: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
5: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej roka w mieście!
9: A my mamy akurat trochę więcej czasu antenowego. 12 minut po godzinie 8 zaczynamy już drugą część Głowy do Góry w Akademickim Radio Centrum. Piątek 2 października. Przy mikrofonie Jakub Gryz. Gramy do godziny 10. Same rockowe hity. Free Doors Down. Już teraz i numer Kryptonite na 98 w FM.

0: Najwięcej rocka w mieście. Centrum.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi co.

Dobiliśmy do półmetka dzisiejszej audycji, pół godziny do dziewiątej. Zaczynamy kolejny przegląd informacji drogowych. Na sam początek ulica Bolesława Prusa, droga w stronę Alei Solidarności, na ten moment może być bardzo utrudniona. Tak samo sytuacja wygląda w Alei Kompozytorów Polskich w stronę Alei Solidarności. Czekają nas tam niemałe kłopoty. Następnie Aleja Racławickie w stronę Krakowskiego Przedmieścia, a już w

0: Promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

0: 19 minut do godziny 9. Zaczynamy imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. No i sobie sprawdzimy najlepsze, najciekawsze propozycje koncertowe w naszym mieście. Zaczynamy od wydarzenia raczej skrojonego idealnie pod październik, bo w piątek, 16 października w Akademii Sztuki Nowoczesnej odbędzie się strzał naprawdę trzech niezwykle ciekawych zespołów, których muzyka jest skrojona pod panujący za oknami klimat. Zagra dla nas po pierwsze formacja Aleja Słońca, która specjalizuje się w brzmieniu art rockowym. Następnie Angel Leg, którzy powracają do brzmienia trip-hopu lat 90. No i na sam koniec formacja For Example John, czyli propozycja, która jest skierowana dla koneserów muzyki Midwest Emo. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na Facebooku organizatora. Mamy teraz kolejne koncerty w Fabryce Kultury Zgrzyt. 17 października zagra dla nas formacja Hańba. I Hańba specjalizuje się w muzyce punk rockowej, ale w wydaniu nietypowym, bo nawiązują w estetyce do Polski międzywojennej. Więcej informacji na temat ich koncertu możecie znaleźć na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. I ostatnia propozycja również z Fabryki Kultury Zgrzyt i można powiedzieć, że jeden z najważniejszych koncertów na mapie naszego miasta, bo 23 października zagra dla nas oczywiście Nocny Kochanek. Co można powiedzieć o Nocnym Kochanku? No można wykład nawet zrobić na temat tego zespołu, ale myślę, że na to czasu nie mamy. Dlatego jeżeli uwielbiacie Nocnego Kochanka, no to więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

Europe z nowością Scandinavian Ice, czyli kawałek z ich ostatniego albumu. I w sumie wyruszamy w stronę Skandynawii i będzie trochę europejsko, chociaż o kraju niezbyt skandynawskim, etnicznie przynajmniej. Nokia, kojarzycie tą firmę? Kto nie kojarzy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wróć, niech pierwszy rzuci modelem 3310. O co chodzi? Dlaczego tym w ogóle wspominam? Bo Nokia ostatnio w ogóle zaprzestała produkcji telefonów. To się już w ogóle nie opłaca w obecnych czasach. I przebranżowiła się w produkcję, uwaga, uwaga, mikrosatelitów zajmujących się, niektóre mają być celem rozwijania infrastruktury telekomunikacyjnej, konkurencji dla amerykańskich Starlinków. No i Nokia jest chyba przykładem tego, że przebranżowić zawsze można się w swoim życiu. Drodzy słuchacze, już za chwilę wybije godzina 9, sprawdzimy sobie wydarzenia oraz serwis sportowy, no i właśnie po godzinie 9 powrócimy.

0: było Talking Heads. This must be the place i to this must be the time, bo mamy już godzinę 9, więc zaczynamy wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Szpital w Białej Podlaskiej czeka na 38 milionów złotych. O tym za chwilę. Powiemy także o nowym roku akademickim oraz schronieniu dla bezdomnych.
0: Wydarzenia przygotował Jakub Jarzyna.
1: Szpital w Białej Podlaskiej wkracza na drogę sądową. Miliony dalej nie wpłynęły na konto. Konkretnie 38 milionów złotych, tyle jak podaje Radio Lublin, Narodowy Fundusz Zdrowia zalega placówce z województwa lubelskiego. Jest to związane z nadwykonaniami w ramach świadczeń limitowanych na rok 2025. Szpital miał dokonać ponad 1000 operacji ponad limit umowy. Najwięcej dotyczy neurochirurgii. Warto jednak zaznaczyć, że inną perspektywę przedstawia Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy podkreślić, że nadwykonania w świadczeniach limitowanych według prawa nie są zobowiązaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli de facto fundusz nie musi za nie płacić. Jednak jeśli w planie finansowym oddziału NFZ zostają wolne środki, wtedy także za te nadwykonania fundusz może zapłacić, chociaż nie w pełnej wysokości, mówi rzecznik lubelskiego oddziału wojewódzkiego NFZ Małgorzata Bartoszek. Dyrekcja szpitala w Białej Podlaskiej zapowiedziała, że w wyniku zaistniałej sytuacji będzie zmuszona do ograniczenia niektórych świadczeń medycznych. Studenci zakończyli wakacje. Rozpoczął się nowy rok akademicki. Wczoraj środowisko akademickie Lublina po raz czwarty wspólnie zainaugurowało działalność w ramach Związku Uczelni Lubelskich. W swoich przemówieniach rektorzy zaakcentowali kluczową rolę kooperacji między ośrodkami, wskazując jednocześnie na bieżące problemy związane z finansowaniem nauki oraz trudną sytuacją geopolityczną.
2: Przyjęliśmy ponad 9 tysięcy studentów. To jest wynik lepszy od zeszłorocznego, już w zeszłym roku chwaliłem się tym, że jest on o 1000 większy niż 2 lata temu, a zatem ta tendencja wzrostowa wyraźnie się zaznacza. Dzięki temu, dzięki przyjęciu prawie czy ponad 9 tysięcy nowych studentów, uniwersytet w roku bieżącym liczy ponad 18 tysięcy studentów.
1: Mówi rektor UMCS Radosław Dobrowolski. Czwartkowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w archikatedrze lubelskiej, po czym uczestnicy przemaszerowali do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego na główną część inauguracji nowego roku akademickiego Związku Uczelni Lubelskich. W programie wydarzenia znalazły się m.in. immatrykulacja studentów pierwszego roku zrzeszonych szkół wyższych, wręczenie nagród wyróżniającym się żakom oraz wykład inauguracyjny europosła Krzysztofa Hetmana. To są wydarzenia akademickiego Radia Centrum. Poranek powitał nas pierwszymi mrozami, a ogrzewalnia przywita bezdomnych schronieniem na czas zimna. Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie uruchomił wspomnianą instytucję. Miejsce to ma stanowić bezpieczną przestrzeń dla osób pozbawionych domu, szczególnie w okresie jesieni oraz zimy. Dodatkowo Bractwo apeluje o wsparcie placówki. Pomoc można użyczyć poprzez dostarczenie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej czy bielizny. Przedmioty można przekazywać bezpośrednio do siedziby Bractwa przy ulicy Zielonej 3 lub do ogrzewalni przy ulicy Dolnej Panny Marii 32.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Brak Cristiano Ronaldo nie stworzył problemu. Reprezentacja Portugalii pokonała w meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów Dywizji A Danię 4-2. Ekipa Jorge Jesusa ma na swoim koncie komplet zwycięstw. Bliscy sprawienia kolejnej sensacji w swojej grupie byli Grecy, którzy zremisowali u siebie z Holandią 2-2. Pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jurgena Kloppa odnieśli natomiast Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi pokonali Serbów 2-0. Sporym zaskoczeniem dla fanów piłki nożnej może być porażka Norwegii. Skandynawska drużyna przegrała na wyjeździe z Walią 1-2. A już dzisiaj o 20:45 czeka nas kolejne spotkanie reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zmierzą się w meczu trzeciej kolejki dywizji B z Rumunią. Inne mecze międzypaństwowe zapowiadają się również bardzo interesująco. Belgia zmierzy się z Turcją, natomiast Francuzi podejmą Włochów. Oba spotkania wystartują również o 20:45. Przejdźmy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin w najbliższy weekend rozpocznie zmagania w eliminacjach do fazy grupowej EHF European League. Zespół prowadzony przez Pawła Tetelewskiego podejmie w lubelskiej hali Globus Krasoń MKS Piotrkowie.
4: Na pewno będą to ciekawsze spotkania niż te, które teraz były, bo będą teraz spotkania, można powiedzieć, z tą górną półką, zespołami z wyższej półki. Na pewno chcemy się sprawdzić i idziemy w to fajniejsze granie. Mam nadzieję, że ta przerwa kadrowa nie spowoduje żadnego tam może rozluźnienia. Mam nadzieję, że wszystkie skadry wrócą dziewczyny zdrowe i w pełni sił, żebyśmy mogły ten październik dobrze zacząć i dobrze go skończyć. Na pewno z Piotrkowem będzie to bardzo ciężki mecz pod tym względem, że znamy się nawzajem. Wiemy o sobie niemal wszystko, więc wydaje mi się, że tutaj też już kwestia będzie takich detali.
3: Mówiła przed meczem skrzydłowa wicemistrzyń Polski Daria Monkielewicz. Spotkanie PGE MKS Elwold Lublin Krasoń MKS Piotrkowia zaplanowane jest na niedzielę 4 października o godzinie 18. Rewanżowy mecz lublinianki rozegrają 11 października na terenie rywalek z Piotrkowa Trybunalskiego. Na koniec tenis. Maja Chwalińska przegrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie z Dajaną Jastrzębską 6-3, 6-1. Jeszcze dzisiaj Hubert Hurkacz zagra o trzecią rundę turnieju ATP 500 w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Francuz Arthur Gea. Mecz ma rozpocząć się w okolicach godziny 13 czasu polskiego. Godzina startu spotkania może jeszcze ulec zmianie.
0: Ponownie sprawdźmy dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami słonecznie, trochę pochmurnie, 6 stopni Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1035 hektopaskali. Biometr na ten moment jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest umiarkowana.
5: Reklama.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
7: Stokrotka.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Reklama.
10: Akademickie Radio Centrum.
11: Najwięcej oka w mieście.
0: O, i tak można od takiej muzyki przywitać się oczywiście. 7 minut po godzinie 9, piątek, 2 października. Przy mikrofonie Jakub Grys, no i już oficjalnie zaczynamy ostatnią część Głowy do Góry na antenie Akademickiego Radio Centrum. Zaczynamy od, no nie ukrywajmy, metalowego łojenia Avenged Sevenfold, już teraz i numer Unholy Confessions.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Zdecydowanie łagodny numer, ale w końcu tytuł zobowiązuje. Jedwab, czyli zespół Róża Europy na antenie akademickiego Radia Centrum. Kwiat polskiej muzyki rockowej, a teraz będzie o kwiatku muzyki metalowej świata. Metallica dołączyła do grona zespołów, które zagrały na ultra nowoczesnym obiekcie Sphere w Las Vegas, które pozwala na jakieś potężne w ogóle wydarzenia multimedialne, i zagrali z okazji, można powiedzieć, rozpoczęcia roku akademickiego, bo wczoraj w Las Vegas właśnie. No i wygląda to spektakularnie, jak mamy fragmenty, które pojawiały się w internecie. Odświeżyli też z tej okazji setlistę. No i też generalnie warto do tego dodać, że Metallica równie dobrze powinna po prostu zamieszkać w Sphere. A dlaczego? Bo mają zagrać ponad 20 koncertów w Sphere i seria ta ma potrwać aż do połowy marca przyszłego roku. Drodzy słuchacze, Metalliki możemy sobie już teraz posłuchać. The Memory Remains już teraz na antenie akademickiego Radia Centrum.

Dead Sara i Weatherman na 98.2 FM. To nie jest pora jak coś na informacje związane z pogodą, tylko na informacje z Polski i ze świata. 28 minut po godzinie 9 zaczynamy kolejny przegląd prasy. Zaczynamy od strony Interi, gdzie czytamy: atak na system Felgdent. Dane 2 miliona Polaków mogły trafić w ręce hakerów. System Felgdent, czyli oprogramowanie wykorzystywane przez gabinety stomatologiczne w Polsce, ma za sobą poważny incydent bezpieczeństwa. Firma potwierdziła, że doszło do ataku hakerskiego, w wyniku którego osoby podające się za sprawców mogły uzyskać dostęp do danych pacjentów. Według wstępnych szacunków może chodzić o około 2 miliony rekordów, jednak dokładna skala naruszenia jest nadal ustalana. Więcej informacji znajdziemy na stronie Interi. Natomiast PAP ma dla nas coś bardziej przyjemnego i zdecydowanie bardziej związanego z nauką. Czytamy: rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kapsuła Dragon firmy SpaceX z czworgiem astronautów na pokładzie dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS z przylądka Canaveral na Florydzie w rekordowo krótkim czasie, czyli niespełna 8 godzin. To podała w czwartek amerykańska agencja kosmiczna NASA. Tyle jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą prasówkę. Jeżeli chcecie więcej informacji wchłonąć w swoje ciało, no to zapraszamy Was na godzinę 10. A my wracamy do muzyki. Seth Smiles i kawałek Dziwny Film.

0: emocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: na tablicy. Bądź na bieżąco z koszykówką w regionie, Polsce i na świecie. Wszystkie najważniejsze wyniki oraz informacje na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Przy mikrofonie Bartłomiej Płoszaj, a więc rozpoczynamy koszykarską zapowiedź weekendu w regionie. PGE Start Lublin rozpoczyna rozgrywki PGE Basket Ligi. Czerwono-czarni zakończyli swój okres przygotowawczy przegranym spotkaniem z Enea Łaciate Astorią Bydgoszcz 85-94. Na meczu nie pojawili się jednak kontuzjowani Grzegorz Kulka i Janari Josear. Co ciekawe, aż 55 punktów dla drużyny Startu zdobył Lukas Williamson. Z tego co wyliczyliśmy, to w okresie przygotowawczym graliśmy łącznie tylko przez 5 minut w pełnym składzie, więc na dobrą sprawę dopiero pierwsze mecze ligowe będą prawdziwym sprawdzianem siły. Mówił dla klubowych mediów po spotkaniu drugi trener Tobiasz Łukaszyk. Po 6 sparingach czas na emocje ligowe. W sobotę 3 października na parkiecie hali Globus zmierzą się z Tasą Miks Rosiek Stalą Ostrów Wielkopolski.
2: Pierwszy mecz, na pewno każdy będzie chciał się pokazać, natomiast te emocje muszą być trzymane na wodzy. Musi być chłodna głowa, duża dyscyplina emocjonalna. Nie możemy grać, nie chciałbym powiedzieć głupio, ale powiedzmy nierozsądnie, więc musimy być bardzo mocno skoncentrowani i to będzie kluczem, bo drużyna z Ostrowa ma kombinowaną obronę, jest dużo wariantów taktycznych, zarówno w obronie, jak i w ataku, więc ta chłodna głowa, przygotowanie mentalne i dyscyplina to są klucze do tego, aby pokonać drużynę z Ostrowa.
1: Mówił trener lubelskiej drużyny Wojciech Kamiński. Całe spotkanie transmitowane będzie także na oficjalnym kanale YouTube rozgrywek PGE Basket Ligi. Początek zaplanowano na 19:30. Pierwsza kolejka najwyższego szczebla ligowego w Polsce rozpocznie się natomiast już dzisiaj pojedynkiem Energa Czarni Słupsk - Legia Warszawa. Swoje zmagania rozpoczęły już zawodniczki Lotto AZS UMCS Lublin. Akademiczki wygrały z JTEK Wichoś Jelenią Góra 114-60. Najwięcej punktów dla swojego zespołu zdobyła Kathryn Rees, która zakończyła mecz z 19 oczkami. Tuż za nią uplasowała się Courtney Treffers oraz Cornelia Ignerska. Obie uzbierały 15 punktów. Na sobotę zaplanowano drugie starcie nowego sezonu PGE Basket Ligi Kobiet. Rywalkami drużyny prowadzonej przez trenera Marka Lebiedzińskiego będą koszykarki Contimax Mosir Bochnia. Początek o godzinie 15. A na koniec zaglądamy do rozgrywek drugoligowych, gdzie lublinianka Sibionix Basketball również nie próżnuje. Podopieczni trenera Jakuba Stefaniuka także rozpoczęli już swoje zmagania. Pierwszy mecz padł jednak łupem Żubrów Abakus Okna Białystok, którzy wygrali 86-73. Najlepiej punktującym graczem lublinianki w hali Mosir był tego dnia Michael Gospodarek, autor 17 oczek. Już jutro natomiast będzie szansa na wyrównanie bilansu ligowego. O godzinie 19 rozpocznie się wyjazdowy pojedynek z Rysiami Sochaczew.
3: Radio Centrum.

pali z kawałkiem. Upadam, pozdro z podłogi, jak to mawia klasyk. A już tak całkowicie poważnie, mam nadzieję, że wstaliście razem z Akademickim Radiem Centrum, bo już zamykamy dzisiejszą głowę do góry na 98.2 FM. Jakub Grys był z tej strony. Zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali. Kasabian, kawałek Fast Fuse już teraz, a potem The White Stripes, Fell in Love with a Girl. No i jeszcze oczywiście wydarzenia oraz serwis kulturalny po godzinie 10. Tyle z mojej strony. Jeszcze zapraszam was oczywiście na dzisiejszy ośrodek rocka oraz godziny szczytu. W szczególności na godziny szczytu, gdyż usłyszycie tam wtedy kolejny konkurs, w ramach którego możecie zdobyć wejściówki na koncert zespołu Metro. Dobra, tyle z mojej strony już. Do usłyszenia następnym razem i życzę wam już miłego weekendu. Na razie.

0: on, but it bears repeating now.
1: Tajemnicza przesyłka w placówce żandarmerii wojskowej. O tym za chwilę. Powiemy także o programie Aktywny Rodzic oraz poszukiwaniu osób kreatywnych. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Czy list może powodować duszności? Tajemnicza przesyłka pojawiła się w placówce żandarmerii wojskowej. Prokuratura Okręgowa w Lublinie bada sprawę korespondencji dostarczonej do instytucji zlokalizowanej w Nowej Dębie. W środę do jednostki dostarczony został list nadany z Republiki Federalnej Niemiec. Po jego otwarciu zastępca szefa placówki poczuł duszności i został przetransportowany do szpitala. Objawy bólu gardła i drażnienia zgłosiły jeszcze dwie inne osoby. Warto jednak zauważyć, że po pierwszych oględzinach nie wykryto obecności materiałów radiologicznych, biologicznych czy też chemicznych. Podsumowali 2 lata programu Aktywny Rodzic. Jakie korzyści przyniosła rządowa inicjatywa? Wczoraj politycy Koalicji Obywatelskiej podsumowali w Lublinie wspomniany projekt. Lubelscy parlamentarzyści podkreślają, że na cel przeznaczono z budżetu państwa oraz środków KPO około 11 miliardów złotych. W regionie powstało 3,5 tysiąca nowych miejsc w żłobkach, z kolei ilość obszarów pozbawionych jakiejkolwiek opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia zmniejszyła się o około 50%. Przypomnijmy, że Aktywny Rodzic wystartował w październiku 2024 roku. Jego celem jest umożliwienie rodzicom pogodzenia życia prywatnego z pracą oraz aktywizacja zawodowa. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Człowiek w Centrum Kreatywności. Powraca największa konferencja branżowa w tej części Polski. 15 i 16 października odbędzie się 3. edycja Wschodniej Konferencji Kreatywnej. W tym roku organizatorzy skupią się na roli człowieka w świecie, który coraz szybciej zmienia sztuczna inteligencja. Ponadto wydarzenie zostało wzbogacone o 7 współprac międzynarodowych z krajów środkowo-wschodniej Europy.
2: W końcu właśnie ostatnim punktem było tworzenie tego hasła programowego i to był taki naprawdę świetny proces, gdzie na końcu tak niesamowicie wszyscy byliśmy zgodni, że właśnie to human only jest świetnym hasłem. Zresztą my je stosujemy tak trochę wymiennie w animacji. Human only, only human. Ono jest trochę przewrotne oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI i tego kolosalnego trendu, więc tutaj też w rozmowie z każdym potencjalnym prelegentem to hasło było poruszane.
1: Mówi Michał Ćwiek, współorganizator East Creative. W harmonogramie znajdują się 4 strefy programowe, podczas których odbędzie się ponad 20 prelekcji i warsztatów. Zwieńczeniem konferencji będzie finał konkursu Young Stage, w którym Kapituła nominowała 10 projektów ze środowiska branżowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak należy wcześniej się zarejestrować. Teraz pora na wiadomości kulturalne. Czy stare rajstopy mogą stać się sztuką? Muzeum Osiedli Mieszkaniowych organizuje kolejną wystawę. Wiktor Kurpiewski to młody artysta, który w swoją twórczość wkomponowuje nietypowe materiały. W najnowszym cyklu obserwuje, jak wykorzystane surowce zatracają oryginalną funkcję oraz wygląd.
3: Ja bardzo lubię, mnie to fascynuje, odkrywanie właśnie nowych form w mediach, struktur, w malarstwie takim klasycznym, nawet wynajdowanie czegoś. Dużo eksperymentów, ja raczej się tym szczycę. Głównie czuję fascynację samym procesem, a efekt końcowy nie jest dla mnie aż taki ważny.
1: Mówi Wiktor Kurpiewski, autor prac. To już 17. wydarzenie z serii Mom to Art. Podczas cyklu artyści współpracują z kuratorami. Wspólnie osadzają dzieła w kontekście twórczości Hansenów.
3: Ja jestem dosyć chaotyczną osobą i moje prace są dosyć chaotyczne. Ja nie chcę, żeby one były od linijki. Jak najmniej chcę powtarzalności, symetrii w swoich pracach. I tutaj na naszym targu wileńskim tego nie ma. Każda część tego targu jest inna i on w jakimś sensie wydaje mi się bardzo organiczny, ale ta przestrzeń w tym dawnym sklepie z Połem również. To były jakieś różne przemalowywania tych ścian wielokrotne. No myślę, że po prostu w jakimś sensie ja się w takie miejsca chaotyczne dosyć dobrze wpisuję.
1: Dodaje Wiktor Kurpiewski. Wernisaż wystawy pod tytułem Najbardziej boję się rzeczy, których nie mogę z siebie zdjąć, odbędzie się 8 października o godzinie 18. Ekspozycja wyjątkowo nie stanie w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. Jako miejsce wystawiennicze wybrano dawną siedzibę LSS z Połem na targu przy ulicy Wileńskiej. artystka estradowa próbuje dowiedzieć się, dlaczego została zatrzymana. Przed nami spektakl pod tytułem Przesłuchanie. Jest to pierwsza teatralna adaptacja filmu Ryszarda Bugajskiego z lat 80. ubiegłego wieku. Fabuła opiera się o temat rosyjskich represji oraz funkcjonowania jednostki w systemie. Ważnym elementem widowiska jest także pokazanie roli artysty w czasach, w których polityka dominuje życie społeczne. Aktorzy oddają w swojej adaptacji głos współczesnym ofiarom rosyjskiej przemocy, czyli Ukrainkom. Na spektakl pójdziemy 12 października na godzinę 19 do Centrum Kultury w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji. I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 10 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1035 hektopaskali. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum. Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.
5: 12 groszy. Gospodarczy przegląd tygodnia w Akademickim Radiu Centrum. Słuchaj w każdy piątek o 10:30. Audycja realizowana we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
6: Nowy rok akademicki to kolejne spotkania z ekonomią. Format 12 groszy to audycja, którą już z naszej anteny znacie. I teraz do tych rozmów z ekspertami z Wydziału Ekonomicznego UMCS wracamy. Dzisiaj będzie nieco o opiece zdrowotnej w Polsce z tej ekonomicznej perspektywy, czyli temat, który dotyczy absolutnie każdego. A moim i waszym gościem jest dr Łukasz Jasiński, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Ekonomiczny UMCS, Instytut Misesa. Witamy w Radiu Centrum.
7: Dzień dobry. Dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Panie doktorze, to zacznijmy od podstaw. Kiedy ekonomista patrzy na służbę zdrowia, weźmy ten polski przykład, nasze polskie podwórko, to co w pierwszej kolejności dostrzega?
7: Może zacząłbym od takiego nawiązania. Dzisiaj mamy piątek i jest mecz Polska-Rumunia i tu mam czasami takie skojarzenia, że z tą polską opieką zdrowotną to można tego tak postrzegać troszkę jak tą naszą nieszczęsną reprezentację. Zawsze mam jakieś nadzieje, że będzie lepiej, natomiast jak przychodzi co do czego, tam dostajemy 3-1, 3-0 z jakimiś, powiedzmy, niezbyt silnymi rywalami. No i to jest takie nasze, taka szara, biedna rzeczywistość i jeszcze ten styl też jest, prawda, i wynik, i styl jest nie za bardzo i takie nasze oczekiwania, więc tak mogę to żartobliwie powiedzieć o tym. Natomiast chciałbym dzisiaj to tak przedstawić z perspektywy ekonomicznej, jak pan wspomniał, ale może z takiej perspektywy, co by faktycznie musiało się stać, żeby naprawdę się poprawiło w opiece zdrowotnej, to znaczy w tej dostępności doświadczeń, żebyśmy się mogli szybciej, efektywniej, lepiej leczyć.
6: To w takim razie, co możemy poprawić? Bo myślę, że zawsze mamy taką świadomość z tyłu głowy, że na opiekę zdrowotną idą gigantyczne nakłady. Mm-hmm. To są nakłady finansowe, które nie biorą się z powietrza, tylko płacimy wszyscy. Oprócz oczywiście osób, które są niepełnoletnie, wiadomo. Natomiast wszyscy płacimy, wszyscy składamy się na tą opiekę zdrowotną i gdzie te pieniądze wsiąkają, skoro nadal narzekamy na kolejki, na terminy do specjalistów?
7: Zgadza się. No można powiedzieć, że to przechodzi jak piasek przez palce, te fundusze. Wie pan, do niedawna była jeszcze taka narracja, że my wydajemy relatywnie mało w relacji do PKB. Jak zwiększymy te nakłady do PKB, to będzie lepiej. No i to już mi nie pasowało od iluś lat, bo przykłady krajów zachodnich, które wydają nawet więcej niż średnia krajów OECD, tam więcej niż 9-10%, pokazują, że takie kraje jak Zjednoczone Królestwo, Szwecja, kraje nordyckie, mają, Kanada to też jest, prawda, jeszcze też dobry przykład, bardzo duże problemy z dostępnością doświadczeń czasowo. Gorzej jest niż w Polsce się okazuje. Trudno sobie to wyobrazić, ale tak jest. Ale tak czasami posłuchamy tych naszych rodaków z zagranicy i to oni tam tłumaczą, że to w Anglii jest... Nie narzekajmy na nasz NFZ, bo w Anglii to dopiero jest problem, tak? Na przykład to potwierdzają dane, bo według OECD my już wydajemy ponad 8% PKB na opiekę zdrowotną. To nie jest tak jak kiedyś, 6-6,5%. Średnia to jeszcze troszkę nam brakuje, bo to jest nieco ponad 9%, ale 8% PKB to nie jest, nie jesteśmy już w ogonie. I proszę zwrócić uwagę, że przy takich wysokich nakładach, ponad 270 miliardów budżet NFZ, już z tymi dotacjami z budżetu państwa i tak one są powiększane co roku, mamy nieodparte wrażenie, ale ono to nie jest przypadek, że no z tą dostępnością jest coraz gorzej. Wcale nie jest lepiej i ludzie to widzą, no ludzie nie są naiwni. Mogę też podać taki przykład z własnej kieszeni, dosłownie można powiedzieć, bo sobie przed programem policzyłem, ile idzie na łącznie, rocznie, ile ja płacę z tych wszystkich składek społecznych, składkę zdrowotną, uwzględniając i podatek z mojego wynagrodzenia z uczelni, czyli jakby ta część moja pracownika i to, co płaci pracodawca, bo tak naprawdę są de facto moje pieniądze w sensie ekonomicznym, tylko pobierane kosztem mojego wynagrodzenia netto. I wie pan co, no wyszło mi, aż usiadłem. W jeden rok, jeżeli sobie uwzględnimy ten 26, no to mi wyszło 65 tysięcy złotych.
6: Rocznie 65 tysięcy
7: na moim przypadku.
6: Ochronę zdrowia.
7: Ja nie jestem pewnym znanym lekarzem bez specjalizacji, nie mam takiego poziomu zarobków. A no to skąd te pieniądze, prawda? Aż tyle, no to niech pan sobie to szybko przemnoży. 2 lata i to jest 130 tysięcy. Kilka lat, no to jest jak w zasadzie mieszkanie można kupić albo wkład własny, co i możemy różne tutaj robić, prawda, eksperymenty myślowe. To nie jest jakieś, nie wiem, 10-20 tysięcy i próbowałem sobie to porównać do moich prywatnych ubezpieczeń, bo mam też prywatne ubezpieczenie zdrowotne takie od pracodawcy, gdzie finansuję dostęp do świadczeń ambulatoryjnych i prywatne ubezpieczenie, które inne mi pokrywa. To, co według mnie jest nawet ważniejsze, czyli te poważne zachorowania, że jak coś się stanie, prawda, odpukać, to albo ubezpieczyciel pokrywa, znaczy przesyła jakieś, nie wiem, 100-200 tysięcy czy więcej sumy ubezpieczenia, albo mnie pakuje w samolot i mnie wysyła do najlepszych klinik za granicą. To wcale nie są aż takie drogie ubezpieczenia. I gdybym do tego jeszcze dodał jakieś, powiedzmy, ubezpieczenie takie prywatne, szpitalne i może nie ma takiego w Polsce na razie jeszcze od ratownictwa medycznego, wątpię, no bo miesięcznie to w moim przypadku wyszło co najmniej 5400 na to wszystko. No to ja do połowy bym nawet nie doszedł z tej prywatnej opcji. Fakt, że są jeszcze oszczędności, ale wie pan, na rynku to my możemy sobie indywidualnie decydować, prawda? Tutaj nie mamy takiej możliwości, a ja w ogóle z tej publicznej opieki zdrowotnej, z tego NFZ-u w zasadzie nie korzystam, więc tak, przechodzi to przez palce niczym piasek niestety.
6: No ale z drugiej strony mamy system amerykański, który jest często stawiany w opozycji do naszej publicznej służby zdrowia i możemy narzekać, że płacimy dużo, że kolejki, że zła jakość obsługi, ale z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ta prywatna służba, są ubezpieczenia i ludzie podczas choroby no, mogą tracić majątek, mogą lądować na ulicy.
7: To jest jeden z największych mitów, który funkcjonuje, jeżeli chodzi o zagadnienie opieki zdrowotnej, dlatego że w Stanach Zjednoczonych nie ma prywatnej, czy w zasadzie trzeba powiedzieć rynkowej ochrony zdrowia. Amerykańska opieka zdrowotna jest zdominowana przez państwo z poziomu federalnego i stanowego i to dotyczy zarówno kwestii fiskalnych, jak i regulacyjnych. W zasadzie w amerykańskiej opiece zdrowotnej nie ma obszaru, gdzie nie istnieje jakaś silna rządowa agencja, która ma, w zasadzie, która decyduje o wszystkim. O tym, ilu lekarzy jest dopuszczanych na studiach, tam specjalnie przycinają te limity, żeby te zarobki, prawda, były sztucznie podwyższane. I tam też brakuje lekarzy pod kątem statystyk. Oni też tam są w ogonie. Wydają bardzo dużo. W zasadzie ponad 40% amerykańskiego społeczeństwa jest jakoś, posiada rządowe ubezpieczenie zdrowotne. Czy to dla emerytów, czy dla osób o niższych dochodach, czy tam dla osób, które tam na rynku indywidualnym, to po tej reformie Obamacare. I efekty są cały czas takie same. Więc ci ubezpieczyciele, oczywiście prywatni, żeby oni, żeby mogli w danym stanie oferować takie ubezpieczenie, to w zasadzie oni muszą oferować antyubezpieczenie, czyli wszystkich do jednego wora ładujemy, składka jest uśredniona, to nie ma nic wspólnego z działalnością ubezpieczeniową. I to sztucznie zawyża koszty, ceny ubezpieczeń, rośnie liczba nieubezpieczonych. Nie ma tam konkurencji. Też rok temu byłem w USA i tam jeszcze dokładnie porozmawiałem na te tematy i oni wiedzą, że wielu Europejczyków tak myśli, ale to nie jest prawda. Udział wydatków obowiązkowych, tych rządowych, prawda, per capita na opiekę zdrowotną w USA jest najwyższy na świecie. O tym mówią statystyki. Niestety. I takie są efekty.
6: To skoro w Stanach działa to w ten sposób, czyli znów mamy zawyżanie cen w pewnym sensie, no to jak to się ma na rynek polski? Ostatnie afery, gdzie jeden lekarz pracuje w kilku szpitalach, czy to może być jakiś symptom, że te środki są źle rozdysponowane?
7: Zdecydowanie. Wie pan, są takie dane z Centrum Analiz Legislacyjnych Polityki Ekonomicznej i oni pokazali, że w ciągu 8 lat, lata 2016-2024, więc mamy aktualne dane, liczba świadczeń wszystkich ogółem w opiece zdrowotnej wzrosła w Polsce o niecałe 10%. Natomiast nakłady na realizację tych świadczeń wzrosły o, tak zerkam, 160%. Ale jak popatrzymy się na... czyli to generalnie ten wzrost, jeszcze pod kątem tak pytam, inflacji jednostkowej, no to on był 2,5 razy wyższy niż inflacja, czyli CPI, taki standardowy wskaźnik do mierzenia cen w gospodarce. Natomiast jeżeli chodzi o opiekę ambulatoryjną, to wzrost nakładów, on wyniósł ponad 200%, czyli ponad trzykrotny był, a wzrost tych świadczeń, no to wzrósł tylko o, jeszcze liczba świadczeń tych specjalistycznych to tylko o 6%. Jakby pan prowadził prywatne przedsiębiorstwo, nie wiem, kupiłby pan jakiś nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, przeszkolił pracowników, potroiłby pan swoje nakłady inwestycyjne i to, co pan produkuje na rynek, okazało się, że ta produktywność rośnie tylko o 6%. No i to pytanie, gdzie to ucieka? No właśnie jednym z problemów jest to, że my mamy w Polsce specjalne grupy przywilejów, które są uprzywilejowane, ale tutaj ja nie chcę wrzucać wszystkich lekarzy do jednego wora, bo to by było nie fair i nie rzeczowe by to było. Natomiast problemem jest bardziej, też w którymś wywiadzie kiedyś mówiłem, establishment lekarski, czyli że pewne są przywileje dla poszczególnych grup. Tak jak to widzieliśmy podczas tych, prawda, afer, tam się okazało, że w tym szpitalu jest taki milioner, w tym jest taki milioner i to się zaczęło, prawda, w końcu, a media przestały to eksponować, bo wydaje mi się, że ta skala jest większa niż się wydaje.
6: Jak z każdą aferą, po czasie przecichło.
7: Tak, ale problem został. Natomiast i wtedy był taki krytyczny moment, bo wie pan, najgorsze, wiadomo co zrobić. Wystarczy rozszerzyć dostęp do edukacji medycznej, ale na zasadzie uczelni prywatnych, takiej od płatności prywatnej. Wtedy ci lekarze, dodatkowa liczba lekarzy by mogła takie studia ukończyć. Wiadomo, że to też nie będzie tak od razu, ale czy też innych profesji medycznych. I z czasem ta podaż byłaby coraz większa. I równolegle trzeba by oddać, czy generalnie obniżyć podatki i wydatki, oddać pacjentom część pieniędzy, żeby sami dysponowali tymi pieniędzmi, czy to przez jakieś specjalne medyczne konto, czy po prostu generalną obniżkę podatków, która była bardziej efektywna, to już tam jest kwestia techniczna. I wtedy byśmy zaczęli powoli z tego wychodzić, ale trzeba złapać monopol lekarzy, tak? Znaczy to nie, lekarz to może będzie trochę niepopularne, chociaż myślę, że nasi słuchacze zrozumieją. Lekarz jest od leczenia, natomiast nie jest od dyskutowania o opiece zdrowotnej. Tak jakbym się zamienił. Idzie pan rolami, idzie pan do lekarza i się okazuje, że ja jestem tym lekarzem, prawda? Pan mnie zna, mówi, przecież pan jest ekonomistą. Ja mówię, no ale doktor to doktor, no to jaka będzie jakość mojej porady medycznej? No raczej wątpliwa, prawda? No to na tej samej zasadzie lekarze, którzy są zwłaszcza w Naczelnej Izbie Lekarskiej, tam mają dostęp do tych polityków, no to ich wiedza na temat opieki zdrowotnej, bo to jest generalnie problem ekonomiczny, to nie jest problem medyczny, zarządzania, nie ma tajemniczego wycieku funduszy. To jest cały system, który jest źle zorganizowany, bo on nie jest rynkowy. Bo nie decyduje, co to znaczy, już kończę, nie decyduje pacjent, są przywileje monopolowe, no i mamy ten Centralny Fundusz Zdrowia i to trzeba powiedzieć jasno, to jest taka moja główna konkluzja. Opieka uspołeczniona, opieka zdrowotna w Polsce to jest taki, mówiąc troszkę brzydko, odprysk socjalizmu. My po 89 roku dokonaliśmy wielkich rzeczy, jeżeli chodzi o transformację gospodarczą, ale opieki zdrowotnej nie zmieniliśmy. A opieka zdrowotna uspołeczniona to nie jest wynalazek demokracji zachodnich, tylko to jest niestety transfer ideologii ze wschodu. I to zostało i to niestety daje efekty takie, jakie wszyscy widzimy.
6: A o możliwych alternatywach, jak ta opieka może wyglądać, porozmawiamy już po chwili muzyki. Zostańcie z nami w audycji 12 groszy.
3: Nowość! Radio Centrum.

0: 12 groszy.
1: I wracamy do tematu opieki zdrowotnej w Polsce, oczywiście pod tym ekonomicznym względem. Mówiliśmy wcześniej o tym, jak opieka zdrowotna wygląda za oceanem, jak to wygląda w Polsce. No to może zadajmy sobie pytanie, jak to powinno wyglądać? Tutaj poza anteną trochę rozmawialiśmy jeszcze o takim syndromie sztokholmskim, który my Polacy mamy w stosunku do opieki zdrowotnej, czyli no może i nie działa, może jest problem, ale jest, to niech będzie.
2: No, dokładnie, mam takie wrażenie, ja to nazywam społecznym syndromem sztokholmskim, tak roboczo. I mam takie właśnie przeświadczenie, tak jak pan powiedział, że nie rozpieszcza nas ta opieka zdrowotna. W zasadzie przez nią mamy poważne problemy też zdrowotne, finansowe. Porównując to do jakichś rynkowych ubezpieczeń czy konkurencji rynkowej, no to to byłaby jakaś część tych kosztów, które ja podam na swoim przypadku, ale no jeśli ktoś tam zarabia nawet mniej, no to ta strata go boli bardziej, no bo on ma po prostu mniejsze zasoby finansowe. I myślę, wie pan, żeby to naprawdę zmienić, trzeba tak naprawdę zrozumieć, o czym się mówi. I wspomniał pan, mówi pan, co można zrobić. No tak naprawdę jedyną realną alternatywą to jest rynek. No to co to jest rynek? No swobodna wymiana między osobami na rynku, tak? No to żeby rynek działał, bo rynek jest efektywny, muszą być jednak spełnione pewne warunki. Czyli po pierwsze, my musimy mieć własne zasoby jako konsumenci, którymi dysponujemy, więc od razu jest presja na obniżkę podatków i wydatków. Politycy tego nie lubią. My lubimy. Po drugie, trzeba skończyć z tymi różnymi przywilejami zniesieniu tych limitów, czy generalnie chodzi mi o wpuszczenie, prawda, prywatnej edukacji medycznej. Można wprowadzić jakiś system ulg, żeby to stymulować, to nie jest aż takie skomplikowane. Trzeba na pewno pozbyć się takiego dziwnego tworu, który się nazywa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która decyduje sztucznie, niczym jakaś agenda z PRL-u o tym, jak mają ceny być. No, cena to jest efektem swobodnego kształtowania się popytu i podaży. Cena to nie jest, tak jak ileś osób myśli, naklejka w sklepie z cyferkami pod produktem, tylko to jest właśnie efekt tych działań przedsiębiorczych i decyzji konsumentów i konkurencji. No i procesy rynkowe powodują także w Stanach Zjednoczonych, jeżeli się zostawi w spokoju tych przedsiębiorców, bo są takie przykłady, no to się okazuje, że te ceny potrafią być, nie wiem, dziesięciokrotnie niższe, nawet na jakieś zabiegi. Miałem taką rozmowę w USA z takim jednym, szybciutko może tak powiem, z założycielem takiego szpitala słynnego w Oklahomie, który się tam w różnych operacjach specjalizuje. I oni w ogóle nie współpracują z ubezpieczycielami. Tak, tam jest mnóstwo przykładów. Nie wiem, kobieta chce sobie usunąć guza piersi, tak? No jakiś tam szpital taki z przywilejami w tym układzie chorym ubezpieczeniowo-szpitalnym, no rzuca jej kwotę $20,000 plus koszty hospitalizacji. A w Oklahomie, to się nazywa Surgery Center w Oklahoma, $2,000 ze wszystkim. Nagle ten sam kraj, ci sami lekarze, można powiedzieć w bajce Disneya, jak mawiał klasyk, koszty spadają dziesięciokrotnie. I ten doktor Smith właśnie mi mówił, założyciel jego szpitala, że w ciągu 20 paru lat od jego założenia on tylko raz, proszę sobie wyobrazić, podwyższył ceny. Raz. W 21 roku, jak pandemia była. Czyli można. Tylko trzeba zmienić system bodźców i u nas w zasadzie w ciągu paru lat byśmy wyszli na prostą. To nie jest skomplikowane, tylko musi być ten... Musimy zrozumieć, że no... Opieka zdrowotna w Polsce to jest taki mały socjalizm, mówiąc brzydko, jeżeli chodzi o ekonomię, tak, funkcjonowania, bo to zaprzecza wszystkim bodźcom rynkowym. A jeżeli doprowadzimy do tych działań, które ja rekomenduję z ekonomicznego punktu widzenia, no to będzie lepiej, tylko tutaj kwestia woli politycznej, no ale ją musi poprzedzić zaufanie społeczne, a zaufanie społeczne też jest wiedza ekonomiczna i to są te takie, powiedzmy, taka ta mozaika, można powiedzieć, w tym wymiarze.
1: Próbuję sobie wyobrazić sytuację, kiedy próbuję przekonać własną babcię do ubezpieczenia społecznego, do ubezpieczenia prywatnego oczywiście. I powiem szczerze, trochę obawiam się takiego okresu przejściowego, gdzie te osoby starsze, no wychowane jeszcze w socjalizmie oczywiście, z tą skromną emeryturą nagle musiałyby orientować się w zupełnie nowej rzeczywistości.
2: Ja myślę, że byłoby jakieś ubezpieczenie rodzinne. Rynek by bardzo szybko znalazł sposób na to. To też nie jest jakiś problem. Natomiast to jest bardziej taka kwestia, jakby to ująć, podejścia, świadomości i pokazywania pozytywnych efektów. Może nawet nie trzeba tutaj rzucać jakimiś danymi, tak, ale pokazywać pozytywne efekty, że tak jak pamiętam, taka sytuacja w pandemii była, tam ludzie się też, był problem z dostępnością, jakaś tam starsza pani poszła do prywatnego lekarza i powiedziała, że w końcu się udało uzyskać jakąś tam poradę lekarską. I myślę, no super, no zaraz to społeczeństwo, a ona, ale niestety odpowiedziała, no ale musiałam zapłacić, bo jest ten mit tak zwanej, właśnie o tym nie mówiliśmy, darmowej opieki zdrowotnej. Nie wiem, czy istnieje dla ekonomisty gorszy koszmar niż stwierdzenie darmowe. Nie ma czegoś takiego jak darmowe. Powinniśmy mówić nieodpłatne, bo darmowe nie oznacza, czy bezkosztowe. Ktoś po prostu inny ponosi te koszty. No w tym wypadku ja na przykład te 65 tysięcy, tak, na ten cały system ubezpieczeń społecznych. I wydaje mi się, że takie przykłady, zachęcam, żeby każdy sobie policzył, tak? Nawet jeżeli ktoś ma, nie wiem, zarobki bliżej tej minimalnej pensji, to w ciągu iluś lat no, będzie zarabiał więcej, tak? A to się w ogóle nie będzie przekładało na efektywność. Natomiast na rynku jest ten motyw zysku pozytywny, a jak się na rynku osiąga zyski? Nie poprzez podwyżki cen, tylko przez obniżanie kosztów, co stymuluje przedsiębiorców, prawda? Jakbyśmy mieli taki napływ, coraz więcej osób w Polsce ma te prywatne ubezpieczenia, tam ponad 5 milionów chyba już, plus duży jest ten odsetek płatności bezpośrednich w Polsce. Stomatologia w Polsce prywatna dobrze sobie radzi i nie ma problemu z dostępnością, z jakością.
1: Stomatolog z reguły prywatnie jest taki obraz w głowie, no przynajmniej
2: właśnie,
1: w moim otoczeniu.
2: Właśnie, to jest świetny przykład. W ogóle tak mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam, około 75% płatności na stomatologię w Polsce są płatności prywatne, poza NFZ.
1: Boli 300 zł za zęba, ale jednak wiemy, że jest dobrze zrobione.
2: Bolałoby mniej, gdybyśmy płacili niższe podatki, znaczy odprowadzali niższe podatki, tak? I gdyby nam oddano łaskawie część tych składek społecznych. I nagle gwarantuję panu, żebyśmy, bo my tak to mówimy, że drogo, tak, ale w relacji do tego klina podatkowego, który się w nas wbija. Bo gdybyśmy odzyskali część tych pieniędzy, 10, 15, 20% nawet, no to od razu by się perspektywa zmieniła. Nie trzeba dużo, tylko wydaje mi się, że cały problem jest w nastawieniu społeczeństwa i dlatego takie audycje, że tak powiem, są potrzebne.
1: Mówimy tutaj o problemach służby zdrowia, o tym, że są afery, są różne nieprawidłowe przepływy tych pieniędzy. A może warto taką tezę postawić, że głównym problemem tego, że jest coraz gorzej w służbie zdrowia, jest zwyczajne starzenie się społeczeństwa. Jest coraz mniej osób w wieku produkcyjnym.
2: Nie. Dlatego, że wie pan, jeżeli popatrzymy sobie na to jest kwestia usług medycznych, dostarczania usług medycznych, tak? Produktów usług medycznych, no to jak społeczeństwo się starzeje, co jest faktem? Kwestia tej dzietności, ale też tego, że dłużej żyjemy, no to będziemy dłużej starzy niestety, więc ten popyt na te usługi medyczne strukturalnie będzie się zmieniał, ale on będzie rósł, no to dla biznesu, no to jest przecież no, w tym sensie dobra wiadomość, tak, no bo trzeba produkować więcej.
1: Liczba klientów będzie rosła.
2: Tak. Tylko to z perspektywy rynku, natomiast z perspektywy tego fatalnego systemu repartycyjnego, że prawda, ci, którzy teraz pracują, płacą na tych, którzy nie pracują i którzy nie chorują, no to wiadomo, że to obciążenie tej siły roboczej pracującej nas no, będzie coraz bardziej rosło, tak? A my mało korzystamy, więc to nasze niezadowolenie jest tym większe, jeżeli sobie jeszcze musimy prywatnie dopłacać za prywatną opiekę. Tak? I to nie jest tylko... Te negatywne trendy demograficzne, o których pan wspomniał, one tak naprawdę no, są takim odpływem, które pokazują, że ten król NFZ jest, no, jest nagi, tak? I że to jest spiętrzenie tych problemów. Natomiast też o tym książkę pisałem i od razu ją tam wydałem w dobrym zagranicznym wydawnictwie. Jakby taka rynkowa ochrona zdrowia funkcjonowała, ona by się charakteryzowała tym, że jest, ja to tak nazywam, zdywersyfikowana struktura finansowania doświadczeń, czyli nie, bo rynek to nie jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne versus, prawda, publiczne, czy to rządowe NFZ-owskie ubezpieczenie, które tak się nazywa, tylko ubezpieczenie ma, to nie ma nic wspólnego z ubezpieczeniem. Na rynku mielibyśmy tak, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które by się skupiały głównie na pokrywaniu najbardziej kosztownych, rzadkich schorzeń, bo od tego jest ubezpieczenie. Nie ubezpiecza się samochodu od wymiany oleju rutynowej, prawda? Tylko od jakichś tam wypadków, kradzieży i tak dalej. Byłoby to uzupełnione o jakieś, powiedzmy, pakiety, abonamenty medyczne, które nam dają dostęp do świadczeń ambulatoryjnych. To, co takie mamy, prawda, teraz jest popularne. Plus płatności bezpośrednie. plus instytucje charytatywne, które by się zajmowały tymi takimi najrzadszymi, prawda, najgorszymi przypadkami, gdzie ktoś nie ma rodziny, coś tam się złego zadziało. I my wszystko byśmy mogli to spokojnie finansować z tych części, które byśmy odzyskiwali stopniowo od tego feralnego systemu ubezpieczeń społecznych.
1: Czyli alternatywa jest.
2: Jest,
1: tylko
2: ona jest realna.
1: Woli społecznej.
2: Ona jest realna. To nie jest jakieś, jak to się mówi, rocket science. To jest właśnie najgorsze. Można powiedzieć, że jest rozwiązanie i gdyby się udało nawet jakieś cząstkowe zmiany podprowadzić, prawda, zmienić jakimś tam sposobem, społeczeństwo by otrzymało, zobaczyłoby pozytywne efekty, no to to tylko więcej. Tylko niestety, wie pan, nie ma takiej narracji w stylu politycznej, stylu zasad czy ideałów klasycznego liberalizmu, czyli niskie podatki, transparentność, prawda, mały rząd. Dzisiaj żyjemy w tych czasach, że państwo chce się wszystkim zajmować i raczej widzimy, że to za dużo chyba jednak wzięli na siebie i trzeba zacząć z tego wychodzić.
1: Rząd z pieniędzy nie zrezygnuje tak łatwo.
2: Otóż
1: tego nie możemy się spodziewać.
2: Otóż to, dokładnie. Pytanie, ale to są nasze pieniądze. Chciałem tylko zauważyć. Pytanie brzmi, ile i jak bardzo jeszcze jesteśmy w stanie cierpieć, prawda, za błędne idee, które z ekonomicznej perspektywy od dawna było wiadomo. Wspomniał pan także ekonomistą Instytutu Misesa, Ludwig von Mises, ponad 100 lat temu napisał taki słynny esej. Kilka lat, jak tam się Rosja sowiecka już pojawiła niestety, już napisał, że socjalizm nie będzie działał, bo nie ma prywatnej własności, nie ma kalkulacji ekonomicznej i nie wiadomo co, kiedy, dla kogo produkować. Nawet gdyby nie było tych, prawda, chorych dyktatorów, tylko byliby ludzie o najszczerszych intencjach, dalej by to była nieefektywna gospodarka, nie tylko opieka zdrowotna. I to już to know-how ekonomiczne, intelektualne my już mamy od ponad 100 lat. A ileś osób, proszę zauważyć, wciąż, zwłaszcza w demokracjach zachodnich, prawda, bardziej popularne są te idee socjalistyczne takie, tak, niż takie rynkowe.
1: A te pytania musimy zostawić już otwarte, bo czas antenowy audycji mija. W pierwszym odcinku 12 groszy gościł dr Łukasz Jasiński. Dziękujemy za wizytę.
2: Również.
1: Michał Zbytniewski, życzę udanego weekendu.
0: Audycja realizowana we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.

0: przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Stacja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej lokal w mieście!

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

0: promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście!

0: czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Radio Centrum.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Kings of Leon na antenie 982 FM. Właśnie minęła godzina 15, a to pora na wydarzenia.
1: Miał pobić żonę i zostawić ją na mrozie. W sprawie zapadł wyrok. Powiemy także o lubelskim Regionalnym Funduszu Rozwoju.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Miał spowodować u swojej żony ciężkie obrażenia, a potem zostawić ją na mrozie. W sprawie zapadł dzisiaj wyrok. Początkowo Michał M. usłyszał zarzut zabójstwa. Jednak w toku procesu sąd zmienił kwalifikację czynu na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć człowieka. Mężczyzna odpowiadał także za posiadanie aparatury służącej do wytwarzania nielegalnego alkoholu, którą policjanci znaleźli w jego domu. Michał M. został skazany łącznie na 6 lat i miesiąc pozbawienia wolności. Orzeczenie zapadło przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim. 500 milionów złotych trafiło do lubelskich przedsiębiorców. Marszałek województwa podsumował 5 lat funkcjonowania Regionalnego Funduszu. Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju został powołany 5 lat temu z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego. Jego celem jest ograniczenie barier w dostępie do kapitału dla przedsiębiorców poprzez stworzenie stabilnego, regionalnego systemu finansowania.
2: Pamiętajmy, że najważniejszą rzeczą dla przedsiębiorcy jest możliwość uzyskiwania niedrogich pożyczek, kredytów. I Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju jest po to. Od 5 lat daje pieniądze na pożyczki, na kredyty do 7 milionów przedsiębiorcom lubelskim. To są najtańsze pożyczki na rynku. To jest pożyczka bardzo atrakcyjna.
1: Mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Dodaje, że jest to budowanie rynku kapitałowego instytucji finansowej, która jest konkurencją dla banków i innych instytucji finansowych. Od początku istnienia fundusz udzielił ponad 700 milionów pożyczek o wartości 500 milionów złotych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
2: To są pieniądze, które były przeznaczane na pożyczki, na instrumenty zwrotne i teraz one wracają do tego lubelskiego regionalnego funduszu. To 500 milionów ciągle jest dawane przedsiębiorcom, puszczane w ruch i one służą rozwoju przedsiębiorczości małej, średniej, lubelskiej.
1: Dodaje marszałek Stawiarski. Aktualnie fundusz udziela pożyczek inwestycyjnych, inwestycyjno-obrotowych, obrotowych oraz hipotecznych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badanie i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
3: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada.
0: No a co słychać w prognozie pogody? Można powiedzieć, że jak na październik, no to mamy dziś dzień idealny. Na termometrach oczywiście 20 stopni Celsjusza, za oknami słonko. Ciśnienie atmosferyczne 1035 hektopaskali, przez co biometr mamy dziś korzystny, no i jakość powietrza również jest dobra.
4: Reklama.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
10: Stokrotka.
4: Reklama.
11: Tu Radio Centrum.
12: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
13: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po 15, no więc przyszła pora na godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radiocentrum. Przy mikrofonie Natalia Pyzik, a już teraz Muse w waszych głośnikach.

12 minut po godzinie 15. Słuchajcie, przed chwilą rozpoczęliśmy godzinę szczytu na naszej antenie. No i na samym początku zerknijmy sobie dziś do kartki z kalendarza. Słuchajcie, kto obchodzi dziś imieniny? Antonina, Teofil i Aleksandra. Także jeśli właśnie nas słuchacie, no to oczywiście wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla Was. No i mamy dzisiaj również ze świąt nietypowych Światowy Dzień Uśmiechu, ale patrząc na pogodę za oknami, no to chyba ten uśmiech sam pojawia się po prostu na twarzy, także korzystajcie z ciepłej, fajnej pogody, którą właśnie jeszcze mamy podczas naszej polskiej jesieni. No a jeśli planów na weekend nie macie, no to ja mam coś fajnego dla Was przygotowanego, także koniecznie zostańcie na naszej antenie, bo na razie chwila dla muzyki, a zaraz później za kilka minut opowiem Wam o fajnym konkursie, jaki dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. No a teraz Skorpionsi z kawałkiem Rhythm of Love, już teraz na 98.2 FM.

23 minuty po godzinie 15. Słuchajcie, mamy już na zegarach. No i tak jak Wam obiecywałam, przychodzimy właśnie teraz do Was z konkursem na naszej antenie wejściówki na zespół Metro. Właśnie na ich koncert mam dla Was do wygrania. Koncert odbędzie się, słuchajcie, już jutro o godzinie 20 w Fabryce Kultury Zgrzyt. Także jeśli macie wolny wieczór, no to bierzcie udział w konkursie oczywiście. Zespół Metro zawita do nas w ramach swojej trasy koncertowej 365 dni widoków na przyszłość. Ma to być taka trasa, która podsumuje najintensywniejszy rok w karierze zespołu i właśnie ich dotychczasowy sukces, jaki odnieśli, myślę, że na polskiej scenie

muzycznej. Także jeśli jesteście ciekawi, co do tej pory stworzyli, albo jesteście fanami zespołu Metronu, to słuchajcie, słuchajcie uważnie, bo właśnie mam dla Was pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe będzie na temat jesieni, ponieważ zespół Metro właśnie mi się kojarzy z taką jesienną atmosferą, nieco mroczną. Dlatego moje pytanie brzmi, z czym najbardziej kojarzy Wam się jesień? Swoje odpowiedzi wysyłajcie oczywiście pod numer 515 515 982. No i podczas gdy będziecie pisać te swoje odpowiedzi, no to zespół Metro będzie Wam teraz towarzyszył na naszej antenie.

Przyszła pora sprawdzić sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. No więc słuchajcie, oczywiście klasycznie Aleje Racławickie, zakorkowane dalej ulica Lipowa oraz oczywiście skrzyżowanie przy Głębokiej, Narutowicza i Muzycznej. Tam chwilę też postoicie. Jeśli chodzi o ulicę Głęboką, to przy Sowińskiego i Filaretów również chwilę można postać. Dalej rondo przy Zana i Filaretów również jest zakorkowane. Aleja Kraśnicka, tam przy Głębokiej, Alejach Racławickich, Tomasza Zana i Bohaterów Monte Cassino można postać. Spore korki mogą na Was czekać również w okolicy Krochmalnej i Diamentowej. No i zakorkowane

0: audycja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy

15:48 na zegarach. Słuchajcie, przyszła pora, żeby rozwiązać nasz konkurs. Dostałam naprawdę wspaniałe SMS-y od Was odnośnie naszego konkursu na jutrzejszy koncert Metro, ponieważ właśnie to na ten zespół mogliście wygrać wejściówki na naszej antenie. Także ja gratuluję jeszcze raz wszystkim wygranym. No i słuchajcie,

Słuchajcie, z czym wam się kojarzy jesień? To było nasze pytanie. No i z czym się kojarzy jesień naszym słuchaczom? Ja wam już teraz powiem właśnie. Ludziki z kasztanów, pyszna kawa, spacery z psem buszującym w liściach, magiczna atmosfera i kiedy czas trochę zwalnia tempo i życie staje się spokojniejsze. No ja mam nadzieję, że wasze życie zdecydowanie stanie się trochę spokojniejsze właśnie tej jesieni, jeśli takie nie było. No a tempa nie zwalniamy oczywiście na naszej antenie, bo już teraz wracamy do muzyki.

Już tylko 5 minut zostało nam do godziny 16. Wejściówki na zespół Metro rozdane, no ale słuchajcie, jeśli nie udało wam się wygrać w konkursie, no to mam dla was coś na pocieszenie, coś bardzo fajnego. Słuchajcie, jeśli nie macie planów jeszcze na dzisiejszy wieczór, to o godzinie 18 w Fabryce Kultury Zgrzyt właśnie dzisiaj odbywa się Welcome Sessions, także ja podejrzewam, że tam już próby idą pełną parą. A właśnie na dzisiejszej edycji usłyszymy cztery wspaniałe zespoły. Out of Frame, czyli takie połączenie szeroko rozumianej zimnej fali i postpunka, Komercje, punk rockowy zespół z domieszką grunge'u, Chamy z Jamy, czyli trio włączone, właśnie łączące ze sobą mieszankę rocka i metalu, oraz Horda, rockowa gwardia, która zagra zarówno takie klasyki, na przykład od ZZ Top czy Jemu, jak i swoje właśnie kawałki. No i słuchajcie, całe to wydarzenie jest oczywiście zupełnie darmowe, także jeśli nie macie planów, no to mobilizacja i zbieramy się wszyscy do Fabryki Kultury Zgrzyt już dzisiaj o godzinie 18. No i ja tylko jeszcze tutaj napomnę, że podczas tego wydarzenia organizowana jest również zbiórka dla piesków ze schroniska, także możecie wziąć również ze sobą jakieś drobniaki. No i jeśli się wybieracie, no to ja oczywiście życzę wam udanej zabawy i świetnego koncertowania.

0: Na zegarach właśnie minęła godzina 16, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radiocentrum.
1: Sprawca potrącenia policjanta został zatrzymany. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o programie Stypendia Biznesowe.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Nie zatrzymał się do kontroli i potrącił policjanta. Obława za motocyklistą zakończona sukcesem. Do zdarzenia doszło wczoraj w krężnicy Jarej pod Lublinem. W godzinach popołudniowych policjanci prowadzili kontrolę prędkości w pobliżu przejścia dla pieszych, gdzie kilka lat temu zginął potrącony 9-latek. Funkcjonariusze w pewnym momencie zauważyli motor, który nie posiadał tablicy rejestracyjnej i dali sygnał do zatrzymania się. Motocyklista go jednak zignorował i potrącił stojącego na drodze policjanta, który został przetransportowany do szpitala. Kierowca porzucił swój pojazd i uciekł do lasu. W tej sytuacji policja rozpoczęła obławę. W działaniach brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pies tropiący. Uciekinier został zatrzymany w czwartek w nocy. Doprowadzono go do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na czynności dowodowe. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Studenci zyskają możliwość ubiegania się o stypendium biznesowe. Najlepsi otrzymają możliwość współpracy z zaangażowanymi przedsiębiorstwami. Miasto Lublin ogłosiło kolejną edycję programu Stypendia Biznesowe. Najzdolniejsi i najbardziej aktywni studenci lubelskich uczelni mogą ubiegać się o 8-miesięczne wsparcie finansowe. Najważniejszą nagrodą będzie zyskanie możliwości nawiązania współpracy z fundatorami programu i poznania ich działalności od środka. Łączna wartość tegorocznego wsparcia wynosi 128 tysięcy złotych, a skorzystało z niego 12 osób.
2: Program Stypendia Biznesowe powstał jako wspólna inicjatywa na linii współpracy samorząd-biznes-uczelnie, realizując w praktyce zapisy Strategii Kultury Lublin 2030, która podkreśla znaczenie partnerstwa międzysektorowego. W tym roku stypendium dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów lubelskich uczelni ufundowało 5 firm. W gronie tegorocznych fundatorów znalazły się ABM Greifenberger, Arcus SISA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Medisept spółka z o.o. oraz Lipko Foods S.A.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i angażują się w działalność akademicką. Jednym z podstawowych warunków udziału jest uzyskanie średniej ocen za dwa ostatnie semestry na poziomie co najmniej 4.0. Kandydaci muszą również wykazać się potwierdzonym doświadczeniem zdobytym m.in. w organizacjach studenckich lub kołach naukowych. Zgłoszenia można składać do 29 października. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kosmos na wyciągnięcie ręki. Mieszkańcy Lublina będą mieli okazję spojrzeć na Saturna przez teleskop. Będzie to możliwe dzięki miłośnikowi astronomii Krzysztofowi Filipskiemu, znanemu w internecie jako Gwiezdny Przewodnik, który swój sprzęt do obserwacji rozstawi na Placu Litewskim. Wydarzenie będzie także okazją do dyskusji o kosmosie i astronomii. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj oraz jutro w godzinach od 19.30 do 22.00. Udział jest bezpłatny, jednak warunkiem obserwacji są sprzyjające warunki pogodowe.
0: A my zerknijmy sobie do prognozy pogody. Co się zmieniło przez godzinę? Ano, mamy 21 stopni już na plusie, czyli o 1 stopień właśnie więcej. Ciśnienie atmosferyczne to 1035 hektopaskali. Jakość powietrza mamy dziś dobrą, a biometr również jest korzystny.
3: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
4: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl / jasne dla firmy i wybierz

11 minut po godzinie 16. Myślę, że to idealna pora na to, żeby ogłosić wspaniałe wiadomości, które przed chwilą obiegły świat, słuchajcie. Świetne wiadomości dla wszystkich fanów Slasha. Bo gitarzysta legendarny ma pojawić się u nas w Polsce. Slash razem z Milesem Kennedym i The Conspirations pracowali przez ostatnie miesiące właśnie nad albumem. Przepraszam bardzo, jestem nieco chora. W ramach jego promocji i postanowili się wybrać w trasę koncertową. No i słuchajcie, Flying Blind, tak nazywa się ich najnowszy krążek, ukaże się 26 lutego 2027 roku. No a później, niecały rok później, bo tyle czasu będziecie mogli się przygotować, żeby się nauczyć wszystkich nowych piosenek, bo 9 lipca 2027 roku odbędzie się właśnie koncert w Polsce, w Warszawie, także w Progresji, dokładnie tak, trochę chaotyczne dzisiaj wejście. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli, że Slash przyjeżdża do Polski. No i właśnie sporo nowych kawałków z tego albumu na pewno wtedy zagra. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie sprzedaż nastąpi, ale na pewno niebawem pojawią się również te informacje. Także to były właśnie wiadomości dla wszystkich fanów Slasha, że przyjeżdża do naszego kraju, do naszej stolicy. No a teraz coś dla fanów zespołu Rammstein, no bo właśnie już teraz zagrają oni w naszej antenie z kawałkiem Radio właśnie już teraz na 982 FM. Dajcie koniecznie głośniej.

Queens of the Stone Age narobili nieco hałasu na naszej antenie, no ale słuchajcie, ja sprawdziłam przed chwilą kalendarium muzyczne na dzisiejszy dzień, no i co takiego się wydarzyło 2 października 1951 roku? Oczywiście urodził się Sting, wszystkim dobrze znany, także dzisiaj obchodzimy jego 75. rocznicę urodzin. Pewnie nas nie słyszy, ale możemy mu oczywiście życzyć wszystkiego najlepszego. Znany jest głównie z tego, że oczywiście grał w zespole The Police, chociaż jego kariera solowa również się świetnie wybiła. Jednak my zostaniemy przy The Police na dłużej, no bo już teraz kawałek Message in a Bottle w waszych głośnikach. Dajcie koniecznie głośniej.

0: Przyszła pora po raz kolejny wyjechać sobie na nasze lubelskie drogi i sprawdzić, co się na nich dzieje. Także słuchajcie, Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Głęboką Uzana i Bohaterów Monte Cassino, tam oczywiście w korkach możecie postać. Dalej, Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście i ulica Lipowa również są zakorkowane. Skrzyżowanie przy Narutowicza nad Bystrzyckiej i Muzycznej także. Dalej Głęboka przy skrzyżowaniu z Sowińskiego i Filaretów, Krochmalna i Diamentowa również. Aleja Unii Lubelskiej i Aleja Tysiąclecia oraz okolice Lubartowskie, Dolnej 3 Maja oraz Bolesława Prusa. Tam w korkach możecie chwilę postać oraz również w okolicy Lubomelskiej i Czechowskiej. Tam również utrudnienia na Was czekają. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, gdzie są jakieś utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wtedy Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
3: To Arctic Monkeys.
2: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
3: Masz na myśli to?
2: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
3: Serio?
4: W takim razie musisz wrócić do zerówki.
2: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
5: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Dzień dobry, na zegarach wybiła godzina 16:40 i przyszła pora na naszą dzisiejszą wywiadówkę. No i razem ze mną mamy bardzo specjalnego gościa, Pola Własik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Aktorka, wokalistka, autorka tekstów, jesteś zainteresowana też kaligrafią, jest tego naprawdę, naprawdę mnóstwo. Człowiek renesansu tak naprawdę.
2: Skąd wzięłaś, Agnieszko, kaligrafię? Skąd ty masz u mnie takie tajniki?
1: Ostatnio gdzieś słyszałam, że tak powiedziałaś, że kochasz papier, kochasz kaligrafię i prowadzisz też dzienniki między innymi. O tym też sobie za chwilę porozmawiamy, ale to bardzo mnie zainteresowało, bo nie słyszałam nigdy, żeby ktokolwiek powiedział, że jest zainteresowany czymś takim jak kaligrafia.
2: No proszę, wiesz, to chyba kwestia mojego zawodu i tego, że brałam udział w filmach i wtedy to mnie zainteresowało, kiedy po raz pierwszy pojawiłam się na planie serialu wojennego i wtedy musiałam obyć się z tym, jak to było dawniej, jak to było kiedyś. Akurat grałam postać, która pracowała na poczcie, więc były tam pieczęci, pisma, adresowanie tych listów i zafascynowało mnie to i od tamtej pory zaczęłam się tym interesować i rzeczywiście stało się to jakąś jedną z moich pasji.
1: No właśnie, a jak piszesz na przykład teksty do swoich piosenek, bo to zdarza się chyba w takich czasami dziwnych momentach, nosisz ze sobą na przykład zeszyt, jakiś notes i zapisujesz to ręcznie,
2: zawsze,
1: czy w telefonie?
2: Zawsze. Jestem, nazywam się z przyjaciółkami pani papiernicza, bo po prostu mam miliony notesów, najczęściej połowę niezapisanych, ale nie jestem w stanie przejść obok pięknego notesu, który ma piękny papier, który pięknie pachnie, który jest idealnie uszyty, najczęściej ręcznie robione. Muszę go wziąć ze sobą, wierząc, że kiedyś nastanie jego czas. Zawsze mam przy sobie jakiś notes, gdziekolwiek się nie poruszam, nie przemieszczam, gdzie wyjeżdżam, mam przy sobie jeden z nich i zawsze piszę na papierze.
1: To tak właśnie myślałam. A wracasz czasami do tych swoich zapisek na przykład z czasów studiów albo licealnych przy pisaniu swoich utworów?
2: Wiesz co, chyba nie podczas pisania utworów. Wracam do swoich dzienników sprzed lat przy na przykład wielu przeprowadzkach, które miałam w swoim życiu i kartkuję, oglądam, zawsze wożę ze sobą z domu do domu te wszystkie notesy, pamiętniki, bo są to jakieś takie moje perełki, moje talizmany. Więc przy pisaniu piosenek chyba nie. Piszę o tym, co się dzieje tutaj, albo jak wspominam coś, ale nie bazuję na konkretnie wspomnieniach z dzienników.
1: Okej, dobra, to może przejdźmy teraz do tego właśnie, jak wspominasz i to wspominasz kogoś, bo swoją babcię, utwór Basia, który wyszedł już jakiś czas temu, przepiękna piosenka, powiem ci, że dla mnie jest to taki utwór idealny. Jak już dowiedziałam się, jakie ma znaczenie, to jest on taki rzeczywiście bardzo ciepły, jakby ktoś dał ci taki kubek z herbatą i przykrył cię po prostu kocykiem i mam nadzieję, że taki też miał być cel tej piosenki. Także jestem bardzo ciekawa, dlaczego akurat tę piosenkę wydałaś jako pierwszą ze swojego nowego albumu Samo się płacze, który wyjdzie też za kilka miesięcy.
2: Przede wszystkim dziękuję za piękny komplement. To bardzo ładna metafora, że jak podanie kubka ciepłej herbaty albo gorącego mleka, jak dawniej się dawało, i ciasteczek maślanych. Dlaczego Basia jako pierwsza? Bo chyba wydaje mi się, że była mi najbliższa, podczas gdy musiałam podjąć decyzję, dobra, co wydajemy jako pierwsze, pomyślałam od razu, Basia, bo jest to jakiś hołd dla mojej babci, bo ta piosenka była jakaś taka najbardziej dotkliwa. Nie ukrywam, że kilka z piosenek z płyty Samo się płacze, która już 14 lutego ujrzy światło dzienne, pokazałam i zaśpiewałam dla szerszej publiczności podczas supportów zespołu Lemon kilka miesięcy temu. I rzeczywiście ta Basia zrobiła jakieś takie mocne wrażenie na ludziach i ludzie pisali do mnie bardzo, bardzo licznie, że gdzieś zagrałam na ich najczulszych strunach i że bardzo dużo osób się z nią identyfikuje, więc poczułam, że to jest ta piosenka, która gdzieś najbardziej pokazuje chyba moją wrażliwość, bo też bardzo czuła i myślę delikatna, no nie tylko delikatna, ale gdzieś bardzo właśnie taka czuła ta płyta jest i pomyślałam, że to jest dobry wybór, że to najbardziej pokazuje, co jest we mnie, ta piosenka.
1: to jest przepiękna piosenka, tak jak już mówiłam, i rzeczywiście, moim zdaniem też bardzo dobry wybór, chociaż jeszcze reszty kawałków nie słyszeliśmy. Niedługo uda nam się usłyszeć piosenkę Projekt Żona i to też jest dla mnie bardzo ciekawy temat, bo pisałaś, że przyszło do ciebie, tekst tej piosenki przyszedł do ciebie dosłownie chwilę przed tym, jak mieliście już tłoczyć płyty winylowe. I co ty zrobiłaś, jak to zatrzymałaś?
2: Wiesz co, to już były pierwsze rozmowy, kiedy płyta, czy to winyl, czy to CD, bo możliwe, że będzie jedna i druga, albo najpierw CD, a później winyl, to jeszcze zobaczymy, ale rzeczywiście to już były takie pierwsze rozmowy, jeszcze dzięki Bogu nie poszły do tłoczenia, ale już było wszystko zamknięte, mix, master zrobiony, płyta zamknięta. Mówię, dobra, już jedno odłożone, nie wolno osiąść na laurach, nie wolno się zniechęcać, póki mam w sobie energię życiową, pasję i miłość, piszmy kolejne piosenki. I tak jak zresztą pisałam u siebie na Instagramie, był taki moment, kiedy sobie podśpiewywałam tę piosenkę i przyszła ona do mnie i myślałam sobie, okej, w sumie jest o okresie

ty tam? A co ty tam nucisz sobie? Weź mi to zaśpiewaj. A napisałam ostatnio na drugą płytę, to tam kiedy indziej. Dawaj. No i rzeczywiście zaśpiewałam i to Igor.

0: i bajkowy, i kolorowy, i trochę z przymrużeniem oka, więc bardzo się cieszę, że wyjdzie razem z klipem ta piosenka i że tak spontanicznie to udało się to zrobić.
1: No to już nie mogę się doczekać. A tacy ludzie są w życiu rzeczywiście potrzebni, którzy czasami wezmą cię i powiedzą, po prostu to zrób, bo ja wiem, że czasami człowiek się stresuje. I a propos stresu, teraz tak sobie pomyślałam, bo jesteś aktorką, jesteś też właśnie wokalistką. Jeżeli masz teraz takie porównanie stania na scenie jako aktorka, a stania na scenie już w tej branży muzycznej, to jaką największą różnicę zauważasz?
0: Że nie udaję. To na pewno. Nie chowam się za rolą. Bo tak sobie myślę, że stanie na scenie, mimo wszystko scenie teatralnej na przykład, jest takie bezpieczne, ponieważ opowiadasz historię nie swoją. Jak coś ci nie pójdzie, nie wyjdzie, to nie powiesz, oj, coś zepsułam, tylko jest to bezpieczne. Postać tak zrobiła, postać tak czuła, postać mogła tak, mógł reżyser, reżyserka tak wymyślić. Nie bierze za to odpowiedzialności. A jednak stanie na scenie muzycznej i opowiadanie swojej historii jest obnażeniem się przysłowiowym i takim dla mnie, oczywiście stresującym, ale już coraz mniej, otwarciem serca dla ludzi, otwarciem siebie i pokazaniem siebie takiej czystej, sotę, bez masek, bez piórek i różnych ozdób, tylko po prostu bezbronnej. I oczywiście jest to, dużo było we mnie lęku i tak jak mówisz, potrzebni są ludzie, tacy jak Igor w moim przypadku, którzy pomogą ci w siebie uwierzyć w tej kwestii. Ale dziś wiem, że była to świetna decyzja i że się na to odważyłam też i pomyślałam, dobra, no już nie takie rzeczy, jakby życie jest krótkie, zróbmy to. Więc stanie na scenie muzycznej pozwala mi czuć się wolno, to na pewno.
1: Właśnie jeszcze mam jedno pytanie odnośnie Basi, bo albo ja mam jakieś omamy słuchowe, albo ktoś pod sam koniec piosenki szepcze. I słuchałam tego chyba 20 razy, ale nie mogłam zrozumieć nigdy, nieważne na jakich słuchawkach, nieważne na jakim głośniku, nie mogłam usłyszeć, co ktoś mówi.
0: Nikt o to nie zapytał jeszcze.
1: O matko.
0: I miałam zachować to w tajemnicy, ale powiem ci, bo mi się dobrze z tobą rozmawia. Mówi człowiek bardzo bliski mojego sercu. Nie wycofuj się, dobrze.
1: A to piękne jest, tak na zakończenie tej piosenki.
0: I powiem ci szczerze, że uparłam się, żeby zostało to zdanie, ponieważ właśnie moja babcia Basia, o której jest ta piosenka, była osobą w moim życiu, która powiedziała mi kiedyś, że zostanę aktorką. I kiedy ją o to zapytałam przed śmiercią, i kiedy pracowałam nad tą piosenką, i było to dla mnie trudne, jak się domyślasz, bo jej śmierć odbiła się na mnie mocno, to pomyślałam, że gdzieś osoba, która to mówi, jest następcą jej wiary we mnie. I że to ona może zesłała mi tę osobę i jest jakby kontynuacją, przedłużeniem jej wiary we mnie. Więc bardzo mi zależało, żeby zostało to zdanie w piosence.
1: To piękna historia. Nie spodziewałam się czegoś aż takiego, ale to właśnie takie bardzo ciepłe. No, cały ten album wydaje mi się właśnie, że jakiś taki będzie, chociaż tak jak mówiłam, nie słyszałam go jeszcze. Czekamy. No, ja patrzę na zegar i czas nam już powoli się niestety kończy, także ja ci, Polu, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że bardzo po wydanym albumie będziemy mieli jeszcze trasę koncertową i że będę mogła zobaczyć na żywo, co wyczyniasz
0: na scenie. Tak jest plan i już serdecznie cię dzisiaj na nią zapraszam.
1: O, będę na pewno. Także dziękuję ci bardzo za rozmowę. Moim gościem dzisiaj była Pola Błasik, aktorka, wokalistka, autorka tekstów i wielu, wielu innych rzeczy. Dziękuję ci, Polu.
0: Dziękuję bardzo, przemiła rozmowa. Dziękuję ci ślicznie.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach mamy już godzinę 17, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Ile zapłacimy w weekend na stacji benzynowej? O szczegółach za chwilę. Powiemy także o naborze do projektu Kreatywni.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Dzisiaj w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Ma to umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około złotówkę i 20-30 groszy na litrze. Zmiana będzie obowiązywać od jutra do końca tego roku. Wczoraj została wprowadzona również ustawa wdrażająca w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, który będzie liczony od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Według deklaracji przedstawicieli rządu ma ona umożliwić kolejne wdrożenie programu CPM. W związku z tym minister energii opublikował rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen paliw, które będą obowiązywały w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Nowy system w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. W placówce wykonano pierwsze zabiegi przy użyciu systemu Penumbra Lightning Flash 2.0. Daje on nowe możliwości w leczeniu pacjentów z ostrą zatorowością płucną. Urządzenie służy do mechanicznego usuwania skrzepin naczyń krwionośnych u pacjentów z zatorowością płucną. System można zastosować u odpowiednio kwalifikowanych pacjentów, między innymi niestabilnych hemodynamicznie, u których nie nastąpiła poprawa po leczeniu farmakologicznym. Technologia została zaprojektowana w taki sposób, aby ograniczać ryzyko urazu naczyń i zmniejszać obciążenie prawej komory serca, a jednocześnie skracać czas trwania procedury. Dotychczas w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie zabiegi z wykorzystaniem nowo zakupionego systemu wykonano u 3 pacjentów z ostrą zatorowością płucną. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin poszukuje po raz kolejny nietuzinkowych osób. Ruszy właśnie nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami i startupami, jak i usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
2: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę go realizować, tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania, łączą talent, pasję i przedsiębiorczość, poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu. Teraz pora na dawkę wiadomości kulturalnych. Spróbuj swoich sił w popularnej niegdyś grze. Nadchodzą warsztaty, strugane kołeczki, bierki lubartowskie. Chodzi o zabawę zręcznościową, która królowała w XIX i XX wieku. Jednak bierki z tamtych czasów nie przypominały tych, które znamy dziś. Miały swój charakterystyczny wygląd, a sama gra opierała się na konkretnych zasadach. Kształt dawnych struganych kołeczków przypominał między innymi narzędzia domowe czy ozdobne kolumny ganków. Zajęcia poprowadzą Stanisław Sadownik wraz z ojcem Rafałem Sadownikiem. Warsztaty odbędą się 9 października w godzinach od 18 do 20 w Warsztatach Kultury w Lublinie. Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje oraz formularz można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Czy stare rajstopy mogą stać się sztuką? Muzeum Osiedli Mieszkaniowych organizuje kolejną wystawę. Wiktor Kurpiewski to młody artysta, który w swoją twórczość wkomponowuje nietypowe materiały. W najnowszym cyklu obserwuje, jak wykorzystane surowce zatracają oryginalną funkcję i wygląd.
3: Ja bardzo lubię, mnie to fascynuje, odkrywanie właśnie nowych form w mediach, struktur, w malarstwie takim klasycznym, nawet wynajdowanie czegoś. Dużo eksperymentów, ja raczej się tym szczycę. Głównie czuję fascynację samym procesem, a efekt końcowy nie jest dla mnie aż taki ważny.
1: Mówi Wiktor Kurpiewski, autor prac. To już 17 wydarzenie z serii Mom to Art. Podczas cyklu artyści współpracują z kuratorami. Wspólnie osadzają dzieła w kontekście twórczości Hansenów.
3: Ja jestem dosyć chaotyczną osobą i moje prace są dosyć chaotyczne. Ja nie chcę, żeby one były od linijki. Jak najmniej chcę powtarzalności, symetrii w swoich pracach. I tutaj na naszym targu wileńskim tego nie ma. Każda część tego targu jest inna i on w jakimś sensie wydaje mi się bardzo organiczny. Ale ta przestrzeń w tym dawnym sklepie z również. Tu były jakieś różne przemalowywania tych ścian wielokrotne. No myślę, że po prostu w jakimś sensie ja się w takie miejsca chaotyczne dosyć dobrze wpisuję.
1: Dodaje Wiktor Kurpiewski. Wernisaż wystawy Najbardziej boję się rzeczy, których nie mogę z siebie zdjąć odbędzie się 8 października o godzinie 18. Ekspozycja wyjątkowo nie stanie w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. Jako miejsce wystawiennicze wybrano dawną siedzibę LSS z Połem na targu przy ulicy Wileńskiej.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Na termometrach 18 stopni Celsjusza, za oknami słońce już powoli zachodzi, zachód słońca nam się szykuje. Ciśnienie atmosferyczne to 1034 hektopaskale, jakość powietrza jest dziś dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama.
5: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4. Między słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
9: Radio Centrum.
10: Najwięcej roka w mieście!
0: 7 minus po 17 na zegarach, a więc właśnie rozpoczynamy ostatnią z godzin szczytu na naszej antenie. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Bzik, no i ja mam nadzieję, że Wy już w domach rozpoczynacie weekend, a jak rozpoczynać weekend, to tylko z Radiem Centrum i samą najlepszą muzyką. Dajcie głośniej już teraz Good Charlotte w Waszych głośnikach.

16 minut po 17. Słuchajcie, myślę, że to idealna pora, żeby rozpocząć nasz kolejny konkurs dzisiejszego dnia. Tym razem jednak nie muzyczny, a sportowy, ponieważ mam dla Was do wygrania wejściówki na mecz PGE MKS Elwold Lublin i Krasoń MKS Piotrkowia. To właśnie te dwie drużyny ze sobą zagrają już w niedzielę 4 października o godzinie 18 na hali Globus. Właśnie tam się zmierzą zawodniczki piłki ręcznej. Także jeśli jesteście zainteresowani, jeśli lubicie takie rozgrywki sportowe, no to słuchajcie, mam dla Was pytanie konkursowe. Bardzo proste, no i trochę też osobiste, no bo pytam Was, jaki jest Wasz ulubiony sport? Koniecznie dawajcie znać pod numer 515 515 982 i wygrywajcie wejściówki na niedzielny mecz oczywiście. No a już teraz w naszych głośnikach Krzysztof Zalewski z kawałkiem Kurier. Dajcie głośniej.

The Darkness in Love is Only a Feeling na 982 FM. Słuchajcie, rozwiążemy sobie nasz sportowy konkurs teraz właśnie. Pytałam was o to, jaki jest wasz ulubiony sport, a wy mogliście wygrać podwójną wejściówkę na niedzielny mecz właśnie piłki ręcznej kobiet. Także dostałam sporo wiadomości, było i żeglarstwo, więc nietypowo piłka nożna, koszykówka, narty. Naprawdę sporo tych sportów było, więc widzę, że wyspartowani ludzie nas słuchają. No i tak, jeśli chodzi o wejściówki, to zostały one już rozdane, a ja tylko tak napomnę, jak już jesteśmy przy sportach i wspominałam o nartach, no to wspomnę też o łyżwach, ponieważ już jutro otwiera się lodowisko w Lublinie, także można korzystać też z lodowiska od jutra, bawić się na ślizgawce. No i my zostajemy przy muzyce jeszcze teraz. Kobra Nocka i Ela, czemu się nie wcielasz na 982 FM, dajcie koniecznie głośniej.

0: Sprawdźmy sobie po raz ostatni na dziś, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. Pewne utrudnienia wciąż czekają na Was oczywiście na Alejach Racławickich oraz na Alei Kraśnickiej, tam przy skrzyżowaniu z Głęboką, Zana i Bohaterów Monte Cassino. Także okolice Głębokiej i Sowińskiego wciąż mogą być delikatnie zakorkowane. Fabryczna i Wolska oraz Aleja Unii Lubelskiej również oraz Lubartowska i Dolna 3 Maja także. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, gdzie są jakieś utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wtedy Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
3: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
4: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
1: Autopromocja.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej

Arctic Monkeys na 982 FM, 35 minut po godzinie 17. No i słuchajcie, kolejna dawka informacji ze świata muzyki. Wcześniej wspominałam wam o tym, że Slash ogłosił trasę koncertową i to, że przyjedzie do Polski. No a teraz okazuje się, że jeszcze jeden wspaniały zespół właśnie w trasę koncertową wyrusza. Jest to zespół Palais Royal, który właśnie zaczyna światową trasę koncertową. No i myślę, że polscy fani na pewno będą zachwyceni, jeśli usłyszą tę wiadomość, ponieważ wyrusza on w tę trasę koncertową, no i oczywiście zawita również do Polski i to zawita do Polski jako właśnie do pierwszego kraju podczas tej trasy koncertowej, zainauguruje właśnie tą najnowszą trasę koncertową w Polsce, także polska publiczność będzie tą pierwszą, która usłyszy hity z najnowszego albumu, jaki właśnie Palais Royal wydali. Także myślę, że świetna informacja, a to wszystko dokładnie 9 marca 2027 roku na warszawskim Torwarze, właśnie tam odbędzie się koncert. Jeśli natomiast macie ochotę pójść na jakiś koncert nieco wcześniej, no to słuchajcie, nie martwcie się, bo zaraz wam o koncertach poopowiadam w imprezie FM, która już za kilka minut, także koniecznie zostańcie na naszej antenie. No a już teraz Wicked Game od zespołu Him. Dajcie koniecznie głośniej, bo to świetny kawałek.

0: Już tylko 15 minut zostało nam do godziny 18 i tak jak wspominałam wcześniej, przyszła pora na imprezę FM, więc zerknijmy sobie, jakie najciekawsze muzyczne wydarzenia odbędą się w najbliższym czasie. Zaczynamy od lubelskiego klubu Graffiti, gdzie już 10 października zawitają trzy świetne zespoły. Bloody Mess, warszawska ekipa, która zagra mocno, a zarazem melodyjnie. The Dead Hearts, lubelski zespół, gdzie góruje mocne, ciężkie brzmienie oraz fantastyczne, mocne riffy. Oraz Ulica, połączenie rocka, ska i reggae, właśnie już 10 października w klubie Graffiti te trzy zespoły zagrają. Kolejne wydarzenie, tym razem kierunek Warszawa i klub Proxima, bo właśnie tam 17 października wystąpił Drink Desi. Jest to taki zespół, który gra muzykę z pogranicza rocka alternatywnego, połączonego z psychodeliką, także zapowiada się naprawdę ciekawy koncert. No i na sam koniec wracamy do Lublina i wracamy tym razem do Fabryki Kultury Zgrzyt, gdzie właśnie 30 października wystąpi Happy Sad, zespół, którego chyba nie muszę Wam przedstawiać. Zagrają u nas w Lublinie z okazji ich 25-lecia na polskiej scenie muzycznej. Także jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych wydarzeń albo wszystkimi wydarzeniami, no to ja oczywiście zachęcam Was do zerknięcia na strony organizatorów. Tam dowiecie się masy innych ważnych informacji oraz będziecie też mogli tam właśnie zakupić bilety na wszystkie te wydarzenia.
1: Akademickie Radio Centrum.

To był zespół Kiss z kawałkiem Strutter na antenie Akademickiego Radia Centrum. Słuchajcie, zbliża nam się już godzina 18, zostało nam już tylko 10 minut i wybije godzina 18. No a to oznacza, że powoli kończymy oczywiście godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie od godziny 15 towarzyszyła Wam dzisiaj Natalia Pyzik. Ja dziękuję Wam oczywiście za tę audycję. Mam nadzieję, że przyjemnie się słuchało. No i życzę Wam oczywiście udanego, wspaniałego weekendu. Żegnam się z Wami i do usłyszenia wkrótce.

0: Policjanci oddali hołd funkcjonariuszowi, który zginął na służbie. O tym za chwilę. Powiemy także o wschodniej konferencji kreatywnej. Wybiła 18:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Dzisiaj o godzinie 12:00 wybrzmiały sygnały dźwiękowe i błyskowe w policyjnych radiowozach w całym kraju. To gest hołdu dla podkomisarza Natana Sieronia, który zginął na służbie. Nosił on policyjny mundur od 2 lat i był funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Został postrzelony w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. Podczas uroczystości pogrzebowych został pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza policji. Człowiek w centrum kreatywności. Powraca największa konferencja branżowa w tej części Polski. 15 i 16 października odbędzie się 3. edycja wschodniej konferencji kreatywnej. W tym roku organizatorzy skupią się na roli człowieka w świecie, który coraz szybciej zmienia sztuczna inteligencja. Ponadto wydarzenie zostało wzbogacone o 7 współprac międzynarodowych z krajów środkowo-wschodniej Europy.
1: W końcu właśnie ostatnim punktem było tworzenie tego hasła programowego i to był taki naprawdę świetny proces, gdzie na końcu tak niesamowicie wszyscy byliśmy zgodni, że właśnie to Human Only jest świetnym hasłem. Zresztą my je stosujemy tak trochę wymiennie w animacji. Human Only, Only Human. Ono jest trochę przewrotne, oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI i tego kolosalnego trendu. Więc tutaj też w rozmowie z każdym potencjalnym prelegentem to hasło było poruszane.
0: Mówi Michał Ćwiek, współorganizator IST Creative. W harmonogramie znajdują się 4 strefy programowe, podczas których odbędzie się ponad 20 prelekcji i warsztatów. Zwieńczeniem konferencji będzie finał konkursu Young Stage, w którym Kapituła nominowała 10 projektów ze środowiska branżowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak należy wcześniej się zarejestrować. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ułatwienia dla przedsiębiorców w ZUS. Składki zapłacą w aplikacji mobilnej. Właściciele firm mogą już korzystać z płatności za pomocą mZUS dla płatnika. Usługa poza przekazaniem kwoty do instytucji oferuje również dodawanie odsetek, uwzględnianie płatności w drodze i deklaracji w drodze lub wprowadzenie innej dowolnie wskazanej wartości.
2: Nasza aplikacja, czyli mZUS dla płatnika, daje jeszcze więcej możliwości. Przedsiębiorca może w niej sprawdzić swoje bieżące saldo składek, widzi też zwolnienia lekarskie swoich pracowników, może przesłać najpopularniejsze wnioski do ZUS, czyli na przykład wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, może zgłosić umowę o dzieło, może też samodzielnie wygenerować zaświadczenie z danymi z ZUS.
0: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. W przyszłości składki będzie można uregulować również blikiem. Będzie to także możliwe za pomocą portalu e-ZUS. System biletowy Lubika ma już 5 lat. Od momentu jej wdrożenia zarejestrowało się już 187 tysięcy użytkowników. Z kolei sama aplikacja została pobrana 125 tysięcy razy. Od 1 października 2021 roku do 30 sierpnia 2026 roku za jej pośrednictwem zakupiono bilety okresowe na łączną kwotę ponad 53 milionów złotych. W tym samym okresie przez sklep internetowy dokonano transakcji na łączną kwotę ponad 18 milionów złotych. Jedną z wprowadzonych innowacji w systemie jest taryfa przystankowa, czyli płatności za realnie przejechaną liczbę przystanków. Skorzystano z niej 3,5 miliona razy. Pasażerowie sięgnęli również ponad 3 200 000 razy po bilety czasowe. Aplikacja mobilna została już w tym roku raz zaktualizowana. W najbliższych dniach będzie możliwe zainstalowanie kolejnej wersji aplikacji.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski rozegra kolejne spotkanie Ligi Narodów. Biało-czerwoni w meczu trzeciej kolejki dywizji B zmierzą się z Rumunią. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Inne spotkania międzypaństwowe zapowiadają się również bardzo interesująco. Belgia zmierzy się z Turcją, natomiast Francuzi podejmą Włochów. Oba spotkania wystartują również o 20:45. Przejdźmy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin w najbliższy weekend rozpocznie zmagania w eliminacjach do fazy grupowej EHF European League. Zespół prowadzony przez Pawła Tetelewskiego podejmie w lubelskiej hali Globus Krasoń MKS Piotrkowie.
4: No uważam, że jest to bardzo dobra drużyna. W tamtym sezonie nie oglądałam wiele spotkań, ale no w tym sezonie z tego co widzę na pewno zrobił dużo wzmocnień i naprawdę na każdej pozycji mają na pewno jedną, a na niektórych pozycjach nawet dwie bardzo dobre zawodniczki. na wysokim poziomie, więc mają też zmiany, mają dobre bramkarki. Jednak uważam, że to nasza drużyna jest lepsza i uważam, że zwyciężymy w tym dwumeczu.
3: Mówiła przed meczem skrzydłowa wicemistrzyń Polski Dagmara Nocuń. Spotkanie PGE MKS Elwold Lublin Krasoń MKS Piotrkowia zaplanowane jest na niedzielę 4 października o godzinie 18. Rewanżowy mecz lublinianki rozegrają 11 października na terenie rywalek z Piotrkowa Trybunalskiego. I na koniec tenis. Dzisiaj rano Maja Kwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka przegrała w drugiej rundzie zmagań z Ukrainką Dianą Jastrębską. Natomiast Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP 500 w Szanghaju. Polak pokonał Francuza Artura G 7-6, 6-7, 6-2. W kolejnym etapie Hurkacz zmierzy się z Karenem Khachanovem. Mecz zaplanowany jest na najbliższą niedzielę.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1034 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
5: Reklama.
6: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
5: Reklama.
7: Centrum. Najwięcej lokowniście!

0: emocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Randka w księgarni? Spotkanie z przyjaciółmi? Wystawa? Koncert? Niebanalna oferta książek? Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
5: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej roka w

No dużo zmian miało miejsce w Radio Centrum na początku października. Wróciły wasze ulubione audycje autorskie, pojawiły się nowe programy, ale jedno się nie zmieniło. Jazda próbna w piątki o godzinie 19, na którą serdecznie was zapraszam. Kuba Pasieczny z tej strony, zapraszam na przegląd nowości z tego tygodnia. I zaczynamy od nowego utworu, od grupy Fontaines DC. Tank za nami. I będąc szczerym, powoli traciłem nadzieję, że zespół jeszcze wypuści coś przed premierą swojego nowego albumu Dopamine Chamber, który przypominam już za 2 tygodnie, ale na szczęście się pomyliłem. Tank to bardzo interesujący utwór, muszę przyznać. Fani porównują go do Starbuster z poprzedniego albumu, jednak dodają, że tutaj mamy wersję bardziej melancholijną. No i może faktycznie da się wyłapać te elementy, jednak jak na moje Starbuster miał ten efekt wow. Było czuć, że to hit. Tank tej iskry przynajmniej po pierwszych kilku odsłuchach na razie nie ma, nie czuć tej iskry. I szkoda, że dynamicznie dopiero się robi pod koniec, kiedy Fontaines dają do pieca i grają w rytmach industrialnych wręcz. Pojawia się także bardzo fajna partia skrzypiec. Ale może ten utwór będzie działał dużo lepiej, jak dostaniemy już cały album. Przypominam, premiera Dopamine Chamber już za 2 tygodnie. Jest to premiera, której ominąć po prostu nie można. I pozwólcie, że w tym momencie pozostaniemy w Irlandii, gdyż dziś ukazała się już oficjalna zapowiedź nowego albumu grupy Bleach 93. Utwór nazywa się Tona K, na nasze jest to opaska uciskowa i bardzo ładnie pasuje to do tytułu krążka, który nazywać się będzie Bleed. No i ja już powoli snuję swoje przypuszczenia, że dostaniemy mocny, surowy, głośny album, a utwór Tona K będzie tym momentem spokoju, wyhamowania na tym krążku, jak opaska uciskowa na krwawiącą ranę.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
0: Reklama.
3: Słuchacie Jazdy Próbnej w Akademickim Radiu Centrum.

no niemało muzyczną podróż odbyliśmy od Irlandii do Australii, ale jest to podróż warta grzechu, gdyż to kolejna zapowiedź debiutanckiego albumu grupy Radio Free Alice pod tytułem What's in Between. Ukaże się on 30 października, więc już tak naprawdę niedługo i tym razem zespół postawił na nieco szybszą balladkę. Big Ideas za nami. Ogółem to bardzo fajny zespół, który potrafi przypominać brzmienie indie rockowe lat 2000. Bardzo sprawnie mieszają gatunki, a czasami grają także jak niemalże weterani sceny, choć to zespół naprawdę bardzo młody. Do utworu Big Ideas grupa zaprosiła amerykańską wokalistkę Rachel Brown i była to naprawdę świetna decyzja, gdyż jej głos i głos wokalisty Noah Lermonta brzmią ze sobą naprawdę bardzo fajnie. Zresztą muzycy to czuli, bo jak mówili, od samego początku wiedzieli, że drugi wokal będzie pasował do tego utworu. Dodatkowo Big Ideas powstało w momencie, kiedy Radio Free Alice mieli, tu cytuję, twórczy zastój, że pisali dużo, ale według nich nic dobrego. I utwór Big Ideas był przełomem, dzięki któremu udało im się popisać więcej super utworów i które usłyszymy, przypominam, 30 października na albumie What's in Between. I bardzo ciekawych premier na dziś oczywiście nie koniec. Otóż grupa Placebo wypuściła w tym tygodniu utwór pod tytułem Helen Keller. Powstał on na bazie nagrania z 1996 roku, który na pierwszych CD płyty Placebo był ukrytym pod tytułem Swallow. Charakterystyczne, niepokojące melodie fortepianu mogliśmy na tym utworze usłyszeć i Placebo zachowali ten mroczny klimat, ale tym razem dodali do niego cięższe brzmienie. Utwór nawiązuje do Helen Keller, amerykańskiej pisarki i aktywistki politycznej. Brian Molko przyznał, że jest to jedna z jego ulubionych postaci historycznych po prostu. Utwór Helen Keller to kolejny element obchodów 30-lecia debiutanckiej płyty brytyjskiej grupy. W czerwcu Brian Molko i Stefan Olsdal wydali album Placebo RI, a teraz są w trakcie jubileuszowej trasy i zagrają także w naszym kraju 18 listopada w łódzkiej Atlas Arenie. Jakbyście byli zainteresowani, no to już od razu mówię, że bilety jeszcze są dostępne.

za nami oficjalna zapowiedź nowego albumu grupy Palais Royal. Album nazywać się będzie Amsterdam Mage i ukaże się on 22 stycznia przyszłego roku. Oficjalnie zapowiada go utwór Lost in Translation, który jest naprawdę solidnym poprockowym utworem, ale powoli ma się wrażenie, że Palais Royal zmierzają trochę w stronę tworzenia właśnie mainstreamowej muzyki poprockowej. No obym się mylił, bo mają też szczyptę wyjątkowości, co mogliśmy też usłyszeć i poczuć podczas tegorocznego Summer Punch Festival, ale na plus na pewno to, że brzmi to z pewnością dużo ciekawiej niż to, co zespół prezentował na poprzednim krążku. Przejdziemy teraz do muzyki zespołu, który w tym roku sprawił niemałą furorę. I mam tutaj na myśli grupę Brigitte Calls Me Baby, którzy w marcu wypuścili bardzo ciepło przyjęty album Irreversible, a dziś wypuścili nowy utwór pod tytułem Altitude. Powstał on podczas ich prac nad najnowszym albumem, ale trzymali go w zanadrzu, żeby podzielić się nim z fanami przy okazji ogłoszenia jesiennej światowej trasy koncertowej. Utwór ten to kolejny przykład charakterystycznego stylu grupy, czyli mrocznego, romantycznego

15 lat, 5 albumów i jedna z najbardziej trwałych współprac we współczesnej muzyce rockowej. Szykuje się na premierę kolejnego wydawnictwa. Slash, Miles Kennedy and the Conspirators powrócili z singlem Flying Blind, który zapowiada album o tym samym tytule. Ukaże się on 26 lutego przyszłego roku. Jak mówi Slash, utwór ten powstał podczas przygotowań do nagrań. Otóż grupa brzdękała sobie tak w międzyczasie do rozpoczęcia właściwych nagrań i powstał wtedy riff w głowie Slasha i reszta, jak mówi gitarzysta, poszła już naprawdę szybko. Album będzie składał się z 12 utworów, gdzie dużą ich część z pewnością posłuchamy w naszym kraju, bo Slash, Miles Kennedy and the Conspirators zagrają w Polsce 9 czerwca przyszłego roku na letniej scenie Progresji. A teraz chciałbym przejść do albumu, na który czekać już nie trzeba, bo ma on swoją premierę właśnie dzisiaj. Dead Poets Society i Monarch, o tym krążku mówię. Bardzo cieszy rozwój bostońskiego zespołu. Ich debiut Exclamation Mark jest albumem surowym, gdzie próg wejścia jest dość wysoki, gdyż zespół zaatakował bardzo interesującym na tamten czas brzmieniem, czyli mocnymi, brudnymi riffami. No i Jack Underkoffler, który już wtedy zaczynał pokazywać, jak dobrym wokalistą jest. Drugi album, Fission, to album przebojowy, taki pełen melodii, jednak z trudnymi, głębokimi tekstami. A Monarch to połączenie tych dwóch albumów, tylko z dużo lepszą produkcją. Od początku tworzą oni na krążku Monarch taką atmosferę ciężaru i takich mocnych emocji. To nie album, który gra sobie tylko w tle, bo on po prostu przyciąga uwagę i na nim skupić się trzeba. Zespół eksperymentuje tutaj sporo, sprawdzając, jak daleko mogą oni się twórczo jeszcze posunąć. I myślę sobie, że moglibyśmy sobie podzielić ten krążek tak na dwie części. Pierwsza połowa brzmi jak ich debiut, czyli muzyka pełna nisko strojonych instrumentów. Mamy tutaj surowość, agresję. Druga połowa to utwory bardziej przebojowe. Pojawia się tutaj więcej melodii. I ta zmiana, ta przebojowość rozpoczyna się od utworu Lost, którego zaraz posłuchamy. Jednak ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na kawałek Psalm 136, który jest naprawdę świetnym, bardzo poruszającym utworem. Jest to jeden z bardziej interesujących, eksperymentalnych albumów w tym roku i naprawdę dużo stracicie, jak go sobie po prostu nie przesłuchacie.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Słuchacie jazdy próbnej.

0: may or should concern.
1: Perfect Circle z nowym, bardzo interesującym utworem To Whom It May Concern za nami. I zdecydowanie różni się on od wcześniejszego Starless. Zamiast bezpośredniego, rockowego uderzenia, zespół wybrał oszczędniejszą formę i atmosferę budowaną stopniowo. Jest to nagranie melancholijne, ale jednocześnie bardzo melodyjne. Jest w nim pewien niepokój, jednak nie przybiera on formy jakiejś gwałtownej eksplozji. I fajnie, bo To Whom It May Concern pokazuje, że grupa nie zamierza budować nowego materiału według jednego schematu. I liczymy, że szykuje się nowy album, na co wskazuje naprawdę dużo. No, dwa nowe single, rosnąca aktywność koncertowa i zapowiedzi kolejnej muzyki. No co cieszy, bo od ostatniego wydawnictwa minęło już 8 lat. A my przejdziemy teraz do zespołu, który w tym roku nie kazał fanom czekać długo na nową muzykę. I myślę tutaj o grupie Starset, która wypuściła dziś trzeci już singiel pod tytułem Transfusion. I w tym przypadku poszlaki są bardzo zbliżone ku A Perfect Circle. Nowe single, już trzy, zwiastują, że po prostu idzie nowe, także czekamy tylko na oficjalne potwierdzenie.

Wielki powrót grupy Death From Above 1979 po 6 latach. Jest to powrót bardzo udany. Private Lives za nami, określani jako jeden z najbardziej wybuchowych duetów rockowych XXI wieku, powraca z niebyle czym, bo nowym albumem. Nazywać się on będzie również Private Lives i ukaże się 29 stycznia przyszłego roku. A o albumie zespół mówi: naszą nową 10-utworową płytą Private Lives reprezentuje ona odnowione zaangażowanie w czystą, industrialną magię elektryczności. O samym utworze, że to deklaracja prywatności w erze nadmiernej ekspozycji. Inspiracją do stworzenia nowego albumu przyszła łatwo, bo zespół stwierdził, że granie starych piosenek inspiruje do stworzenia czegoś nowego. Nowe idzie także od Tonego Iommiego. Nowy album brytyjskiej legendy metalu już za rogiem, premiera 23 października i promuje go już drugi utwór pod tytułem Stormwatcher, który opowiada o statku uwięzionym w sztormie. Ale nie tylko opowieść zwraca uwagę, ale także świetne solo Tonego, ale to będziecie musieli usłyszeć już za moment sami. Tymczasem ja dziękuję za dziś, Kuba Pasieczny, życzę udanego weekendu i słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: You know what time it is. Darmowy bilet, czyli najlepsze koncerty zupełnie za darmo.
1: This is a very special song we just wrote it backstage.
0: Słuchaj w każdy piątek o godzinie 20.
1: Who knows this one?
0: Darmowy bilet na 98 i 2 FM.
2: I want to see everybody's hand right here.
3: Na zegarach wybiła 20. Zaczynamy darmowy bilet w Akademickim Radiu Centrum, czyli godzina z muzyką na żywo. Przy mikrofonie Jakub Gres. Tak złożyło się, że ostatni darmowy bilet w ubiegłym sezonie zagrałem ja i los jakimś cudem doprowadził do tego, że dziś również mam przyjemność przedstawić wam naszą pierwszą propozycję w nowym sezonie. Wydawałoby się, że skoro mamy październik, za oknami coraz więcej żółtych liści, to z tej okazji zagramy coś spokojnego, może nawet melancholijnego. Nie tym razem. Ten weekend rozpoczynamy w klimatach surowych, głośnych i bez wątpienia pełnych energii. Mam nadzieję, że uwielbiacie klasyki punk rocka, bo przesłuchamy sobie występ na żywo zespołu Black Flag z koncertówki Live 84. To zapis koncertu w klubie The Stone w San Francisco z 1984 roku. The Stone to legendarny klub muzyczny, gdzie w latach 80. i wczesnych 90. można było doświadczyć pierwsze koncerty m.in. Metallica, Slayer, Dead Kennedys czy nawet Deftones, czyli praktycznie same klasyczne kapele związane z ciężką muzą. Występ Black Flag w The Stone jest uznawany jako idealne wprowadzenie do twórczości tego zespołu. W tamtym okresie wokalistą był Henry Rollins, który oprócz pokazu swojej charyzmy bierze również na tapet utwory z samych początków Black Flag, czyli z czasów, kiedy wokalistą był jeszcze Keith Morris. To co? Pora rozpocząć darmowy bilet z Black Flag w swojej najlepszej formie.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.

po takim koncercie można rozpocząć weekend. To było Black Flag z ich koncertówką Live 84. Zostańcie jeszcze z nami. Za moment lista przebojów Akademickiego Radia Centrum, a przy mikrofonie był Jakub Grys. Życzę wam miłego weekendu. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.

Jak już można usłyszeć, lista przebojów Radio Centrum powraca na kolejny sezon, a otworzył ją utwór Purple Rain, którego prawdopodobnie będzie coraz częściej, zważywszy na naciągającą jesień. Choć może niekoniecznie w kolorze fioletu. Piękne i pełne fioletu będą za to piątkowe wieczory od godziny 21 w Radiu Centrum, a to z uwagi na najlepszą selekcję muzyki dokonaną przez Was. Zapraszam tradycyjnie do godziny 23, a już teraz Bigger Than America, czyli mowa o nas, bo lista przebojów nie ma granic. Usłyszycie ją gdziekolwiek, wchodząc na centrum.fm.

0: Radio Centrum.
1: Reklama.
2: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
1: Reklama.

trakcie trwania przerwy wakacyjnej spłynęło tak dużo propozycji, że trzeba je rozdzielić na kilka następnych programów, co nie oznacza, że nie można wysyłać kolejnych. Na centrum.fm/lista wciąż możecie na bieżąco wysyłać wasz wybór. Tymczasem przed nami Fontaines DC z utworem Marianne, a dla tych, którzy chcieliby usłyszeć ich na żywo, mają ku temu okazję. 31 października w Atlas Arenie w Łodzi jest ich koncert.

Słuchacie listy przebojów Radio Centrum i oczywiście pamiętamy, w trakcie przerwy wakacyjnej 8 lipca zmarła Bonnie Tyler. Nie mogło jej w tym programie zabraknąć. Jej dorobek muzyczny pozostanie z nami na zawsze.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Dla tych, którzy dopiero dołączyli do słuchania, przypominam, że na stronie centrum.fm/lista istnieje możliwość głosowania na dzisiaj usłyszane kawałki, które powinny pojawić się następnym razem, jak na przykład ten Glory Days od Kissing Dynamite.

Tutaj lista przebojów Radio Centrum. Przed nami zupełna nowość od The New Roses, Saints and Sinners. Czy ma potencjał, by zostać przebojem? Decyzja należy do Was na stronie centrum.fm/lista.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: 98,2 FM.

dzisiaj. Prevail i rain za nami. Coś dużo tego deszczu dzisiaj. Choć mijający tydzień przyniósł dużo słońca do naszych domów, w kolejnym utworze przyniosę do waszych domów jedynie linię melodyczną, bo Tear Gas od Architects mógłby sprawić wam lekki dyskomfort.

Długo się zastanawiałem, czy na początek sezonu uwzględnić głosy sprzed przerwy, czy jednak zacząć od zera. Po ilości głosów, jakie oddaliście przez wakacje, szkoda było to nie wykorzystać, więc kontynuujemy ją. I tym sposobem na miejscu 10 mamy Hate This Song od All Time Low i o dziwo płyniecie pod prąd.

Skunk Anansie i Hedonyzm jak zwykle na stabilnym miejscu tuż za Five Finger Death Punch, które zajmuje miejsce siódme.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

I mamy nasz finał listy sprzed przerwy wakacyjnej. Def Leppard i Animal po raz pierwszy w propozycjach i od razu miejsce drugie, a na miejscu pierwszym Within Temptation i Faster. Gratulujemy, przypominam jednocześnie o możliwości głosowania na stronie centrum.fm/lista i do usłyszenia już za tydzień z kolejną porcją waszej muzyki.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Zrobię wystawę swych wad. Podpisz, że to można brać. Usta

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowniście!
2: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kot.